Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16, a to oznacza, że czas na nasze codzienne spotkanie na falach Radia Ortodoksja. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Zachęcam, by wygodnie się rozgościć, bo już za chwilę zdradzimy, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby przedstawić ramówkę na dzisiejszy wieczór i powiedzieć Państwu, co przygotowaliśmy w kolejnych godzinach programu. Już za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, takie jak kalendarium czytania z Pisma Świętego czy słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie usłyszymy powtórkę audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie wiadomości Radia Ortodoksja. Po nich żywoty świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a następnie rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem na temat warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Białowieża. Ostatnim punktem z dzisiejszej ramówki będą tradycyjnie modlitwy wieczorne, kończące nasz dzisiejszy program około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, poznali już Państwo ramówkę dzisiejszej audycji, tak więc mi nie pozostało nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do pozostania z nami do godziny 21:00.

0: antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Paweł, apostoł nie od ludzi i nie przez człowieka ustanowiony, lecz przez Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do cerkwi w Galicji. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który siebie samego wydał za nasze grzechy, żeby nas wyrwać z teraźniejszego złego czasu wedle woli Boga i Ojca naszego. A Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko przechodzicie od tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej Ewangelii. Ona nie jest inna, są tylko niektórzy, co wam w głowach mącą i chcą zniekształcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my sami, a nawet anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię inną od tej, którą wam ogłosiliśmy, takiemu niech będzie anatema. To, co powiedzieliśmy i teraz to powtarzam, jeśli by ktoś głosił wam Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, to takiemu niech będzie anatema. Kogo chcę teraz pozyskać, ludzi czy Boga? Czyż ludziom staram się dogadzać? Gdybym jeszcze ludziom dogadzał, nie byłbym sługą Chrystusa. A pisząc to, Bóg mi świadkiem, że nie kłamie. Potem poszedłem do krain Syrii i Cylicji i nie byłem znany osobiście cerkwiom w Judei, które są w Chrystusie. Słyszały one jedynie, że ten, który nas niegdyś prześladował, teraz głosząc Ewangelię, szerzy wiarę, którą przedtem niszczył, i z mej przyczyny wysławiały Boga. Następnie zaś po 14 latach wstąpiłem znowu do Jerozolimy z Barnabą, zabierając ze sobą i Tytusa. Poszedłem tam wiedziony objawieniem i wyłożyłem im Ewangelię, którą zwiastuję wśród pogan, osobno tym najbardziej poważanym, by sprawdzić, czy nie na darmo biegnę lub biegłem. Jednakże nawet towarzyszący mi Tytus, Helen, przecież nie został zmuszony do obrzezania. A to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas niewolić. Tym nawet na moment nie ulegliśmy, aby prawda Ewangelii w was pozostała.

W owym czasie dopłynął Jezus do drugiego brzegu i znaleźli się w okolicy Gerazy. Ledwo wyszedł z łodzi, wybiegł mu naprzeciw spośród grobów człowiek owładnięty duchem nieczystym, mieszkający w jaskiniach grobowych. Nikt nawet łańcuchami nie mógł go związać. Próbowano już nieraz kuć mu ręce i nogi, ale on rozrywał kajdany i kruszył okowy tak, że nikt nie potrafił go ujarzmić. Nieustannie dniem i nocą krzyczał głośno w grobach i w górach, bił siebie kamieniami. Gdy zobaczył z daleka Jezusa, wybiegł mu naprzeciw i pokłonił mu się i zawołał wielkim głosem: „Co tobie do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Na Boga zaklinam cię, nie dręcz mnie”. Albowiem Jezus powiedział mu: „Duchu nieczysty, wyjdź z człowieka”. Pyta go: „Jak ci na imię?” On na to: „Na imię mi Legion, bo jest nas tak wielu”. I błagał go bardzo, by ich nie wypędził z tej okolicy. Pasła się nieopodal u stóp góry wielka trzoda świń, więc błagały go wszystkie demony: „Dozwól nam wejść w te świnie”. Pozwolił im Jezus. Duchy nieczyste opuściły zatem człowieka i weszły w świnie. Całe stado, około 2000 sztuk, runęło ze zbocza w morze i utonęło. Wtedy pasterze świń uciekli, rozpowiadając to w mieście i po wsiach, zbiegli się więc ludzie, by zobaczyć, co się stało. Podchodzą do Jezusa i widzą opętanego, tego, który miał w sobie legion, jak siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. I przelękli się. Świadkowie opowiedzieli im, co się przydarzyło opętanemu i o świniach. Wówczas zaczęli go błagać, by odszedł z tych okolic. Kiedy zaś wsiadł do łodzi, prosi go ten, który był opętany, aby mógł z nim zostać. Jezus nie pozwolił mu jednak i odsyła go: „Wracaj do domu, do swoich i rozgłaszaj im, co uczynił ci Pan, jak ci okazał miłosierdzie”. Odszedł więc i zaczął po całym Dekapolu głosić wieść o tym, co Jezus dlań zrobił, a wszyscy się dziwili.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.
1: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, przy mikrofonie ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Życie człowieka to tajemnica. Każdego dnia staramy się odkryć ją, poznać zasady, jakie rządzą naszym życiem. Szukamy wszędzie. Te wszystkie horoskopy, wszystkie przepowiednie, teorie mają za zadanie przekonać człowieka, że w końcu ktoś odnalazł to coś, co kieruje życiem, i że znajomość tych teorii gwarantuje szczęście. Każdy z nas szuka szczęścia. Tej swoistej, dziecięcej podniety mało kto jednak ją znajduje. Dlaczego? Ponieważ mało kto sięga po Ewangelię jako wyznacznik życia, jako zasadę kierującą życiem, jako kryterium, według którego należy je oceniać. Sytuacje opisane w Ewangelii miały miejsce rzeczywiście. Były to sytuacje realne, osadzone w określonych ramach czasowych i przestrzennych. Innymi słowy, zdarzyły się naprawdę. Jednak pod warstwą historyczną, dosłowną, znajduje się warstwa uniwersalna, duchowa, pasująca dla każdego człowieka w każdym czasie i w każdym miejscu. Odnosi się ona do naszej sfery duchowej, do naszej duszy, jak również do sfery psychologicznej. Dlatego też każdy z nas, jeśli tylko zechce, odnajdzie w niej coś dla siebie. Dzisiejsza Ewangelia to jeden z wielu przykładów właśnie tej realnej historii, która odnosi się do każdego człowieka w każdym czasie. Czytamy dzisiaj. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł Chrystus z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nic związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Ten opis nie jest po prostu charakterystyką zachowania człowieka, czy też jego portretem. Ukazuje on bardzo głęboką sferę człowieka opętanego, podporządkowanego siłą zła. Dzisiaj na każdym kroku spotykamy takich ludzi. Nie mieszkają oni, co prawda, w grobowcach, jednak czy ich stanu emocjonalnego nie można porównać do życia jakby w grobie? Taki człowiek ciągle doświadcza stanu przygnębienia. Nic go nie raduje, nic nie cieszy. Na każdego patrzy podejrzliwie. Ciągle się boi. Nie chce tak żyć, bo męczy go ten stan. Niestety sam nie jest w stanie cokolwiek zmienić. Taki człowiek być może chodzi do psychiatry, gdzie zostawia masę pieniędzy. Spędza tam na kozetce całe godziny, próbując coś zmienić. Opowiada o swoim życiu, nakładając na siebie jakby pęta i łańcuchy. Kiedy wychodzi stamtąd od psychiatry, kiedy przekracza próg, ma być może nadzieję, że coś się zmieni. Póki nikogo znajomego nie spotyka, wszystko jest dobrze. Łańcuchy psychologiczne działają. Jest podobny do innych. Nie odróżnia się. Niestety, spotkanie ze znajomymi osobami, co do których ma uprzedzenia, na nowo rozpoczynają piekło. Ponownie mroczna atmosfera w duszy, mroczne myśli. Nierzadko taki człowiek może to być mężczyzna, może kobieta, stara się uśmiechać, nie pokazywać tego, co nosi w duszy. Takie udawanie męczy go jednak. Musi krzyczeć, jak ten opętany. Musi być go wszędzie pełno. Tacy ludzie ciągle dają o sobie znać, nie siedzą cicho. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzieci dają o sobie znać, szczególnie w szkole. Ci wszyscy tak zwani źli uczniowie, z którymi nauczyciele mają zazwyczaj najwięcej problemów, są bardzo nieszczęśliwi. Pomimo młodego wieku w ich duszy rozgrywa się tragedia. Ich zachowanie to ich krzyk, nic więcej. Jest to krzyk rozpaczy. W taki sposób wołają o pomoc. Poprzez złe zachowanie zwracają na siebie uwagę nauczyciela i rówieśników. Zwykle stoją w centrum uwagi, bo wszędzie ich pełno. Nie mają jednak z tego żadnej satysfakcji, bo nie mają spokoju w duszy. Już w tak młodym wieku cierpią. Czy można to nazwać opętaniem? Niewątpliwie. Na tym poziomie, w tym dziecięcym wieku, nie ponoszą za to odpowiedzialności. Winą należy obarczyć ich rodziców. To oni doprowadzili do takiego stanu swoje dzieci. Zamiast karmić ich duszę dobrym duchowym pokarmem, dawali im to, co najgorsze, czyli samowolę, ciągłe pochwały, brak jakiegokolwiek zajęcia. Dlaczego tak robili? Bo to modne. Nie okłamujmy się, moi drodzy. Współcześnie rodzice nie dbają o rozwój swoich dzieci. Rozwijać natomiast oznacza dawać zadania. Nie ma tego w dzisiejszych rodzinach. Nie zwraca się uwagi na rozwój w dziecku samodyscypliny. Każdy, nawet najmniejszy płacz od razu jest eliminowany poprzez uleganie dziecku. A to jest bardzo niedobre. Samo dziecko podświadomie czuje, że nie tak powinno być. Dlatego krzyczy wszędzie tam, gdzie może być usłyszany. Zupełnie jak opętany w dzisiejszej Ewangelii. Często można zauważyć, że dzieci biją się po głowie. Chcą siebie w taki sposób za coś ukarać? Nie sądzę. Jest to przejaw właśnie swoistego opętania. Ewangeliczny opętany również bił się kamieniami. Dorośli mający ze sobą problemy zachowują się nieco inaczej. Jednak istota ich zachowania pozostaje taka sama. Zwracanie na siebie uwagi w przeróżny sposób, więcej domaganie się tej uwagi od otoczenia poprzez wygląd, poprzez zachowanie, popadanie w uzależnienia nałogi to nic innego jak wołanie o pomoc. Taki człowiek wszędzie szuka radości. Jak myślicie, drodzy słuchacze, skąd tak dużo przypadków alkoholizmu wśród młodych kobiet? Z powodu rozpaczliwego szukania radości i duchowej, prawdziwej podniety. Tam jej jednak nie ma. Jeśli dziecko źle się zachowuje na lekcji, dorosły źle się zachowuje w społeczeństwie. Można to nazwać opętaniem, bo to i jest opętanie. Czytamy dalej. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Opętany, zobaczywszy Jezusa, zaczął jeszcze bardziej krzyczeć. Współcześni ludzie, ci, co mają problemy ze sobą, widząc duchownego na ulicy, również zaczynają krzyczeć. Jakże często, jako duchowny, spotykałem się z różnego rodzaju nieprzyjemnościami od ludzi na ulicy. Początkowo nie wiedziałem, jak do tego się ustosunkować. Z czasem jednak Bóg dał mi zrozumienie tego zjawiska. Ludzie, którzy cierpią wewnętrznie, widząc duchownego na ulicy, podświadomie konfrontują swoją sytuację z sytuacją idealną. Innymi słowy, widząc duchownego, widzą w jego sobie Chrystusa. Znają swój stan. Wiedzą, że jest im źle, dlatego też krzyczą, prowokują, szukając w taki sposób pomocy. Miłe słowo skierowane w ich stronę czyni cuda. Miłe słowo jest balsamem na ich zbolałe duszy. Tego oni właśnie szukają. Nadal są w złym stanie, jednak w ich duszach zaświeciła gwiazda, co pokazuje drogę. Drogę do Chrystusa. Mimo, że taki człowiek nie chodzi do cerkwi, mimo, że bluźni, grzeszy, mimo wszystko wie, że w cerkwi jest zbawienie. Że duchowny, którego zobaczył, to gwarancja tego zbawienia. To nic, że w adres tego duchownego nierzadko lecą niecenzuralne epitety. Męczy go widok człowieka, który poświęcił życie Bogu. Aż chciałoby się włożyć w usta takiego człowieka słowa, jakie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Nie dręcz mnie. Stan takiego człowieka to swoiste opętanie. Sami lekarze, psychiatrzy przyznają, że niektóre choroby psychiczne to wynik właśnie opętania. Środkami farmakologicznymi nie są w stanie nic działać. Jedynie żywy Chrystus w żywych sakramentach Cerkwi Prawosławnej gwarantuje polepszenie sytuacji. Nie od razu następuje polepszenie. Zanim człowiek porzuci stare nawyki, wielokrotnie jeszcze upada, a nawet jeszcze bardziej się w nich pogrąża. Oto człowiek uzależniony od alkoholu, chcący z tym skończyć, zanim dojdzie do kresu swych starań, początkowo pogrąża się jeszcze bardziej w uzależnienie. Zło jakby wychodzi na wierzch, aby przestraszyć, zniechęcić. To samo widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Szatan, któremu na imię było Legion, było ich bowiem wielu, prosi Chrystusa, że jeśli wyrzuca ich z tego człowieka, niech pośle ich w trzodę świń. Trzoda momentalnie rzuca się do morza. Widok straszny ma na celu właśnie przestraszyć, zniechęcić. Identycznie w życiu duchowym, w życiu emocjonalnym. Zanim nastąpi pełne wyleczenie, pozbycie się problemu, ataki złych nastrojów zwielokrotniają się. Człowiek myśli już o tym, że może nie trzeba było zaczepiać problemu. To natomiast, co dzieje się z nami wtedy, jest Bożą tajemnicą, Bożym misterium naszego zbawienia. Nie możemy poddać się nikomu i niczemu. To nic, że dzieje się z nami coś, czego wcześniej nie doświadczaliśmy. Praktycznie nie wiemy, co się z nami dzieje. Tak trzeba. Zdrowienie idzie swoim tokiem. Wraz z takim właśnie dziwnym stanem pojawiają się przebłyski spokoju. Chrystus powoli zbliża się do nas. Siła zła walczy o naszą duszę. Przecież tyle czasu żyło w nas, jeszcze żyje. Jednak nie jest już niepodzielnym i jedynym władcą. Przychodzi się oddać władzę komuś innemu. Stąd to całe zamieszanie. Starajmy się widzieć w każdym zdarzeniu rękę Boga. Pamiętajmy, że jeśli wszystko w naszym życiu staje do góry nogami, znaczy to, że Bóg bierze nasze życie w swoje ręce. Nie odrzucajmy tego daru oczyszczenia i wyleczenia. Początkowo będzie trudno, bo wszystko nowe zawsze na początku jest trudne. Potem jednak, kiedy ujrzymy jako taki finał tego całego zamieszania i to, w jak cudowny sposób Bóg działa w naszym życiu, podziękujemy Bogu za to, że wziął nas pod swoją opiekę. Nie bądźmy podobni do ludzi z dzisiejszej Ewangelii, którzy odrzucili Chrystusa, bowiem prosili Go, aby odszedł od nich. Przyjmijmy Go, przyjmijmy Chrystusa i wszystko to, co się z nami dzieje, z pokorą i posłuszeństwem. W przekonaniu, że następuje nasze zbawienie i wstępowanie na drogę prowadzącą do Królestwa Bożego. Amen.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku. A już za chwilę powtórka audycji profilaktycznej.

0: Drodzy słuchacze, już za moment na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
0: Rodzina powinna być dla dziecka miejscem bezpieczeństwa, bliskości i wsparcia. Niestety, nie każda rodzina jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z pojawiającymi się problemami. Czasem potrzebna jest pomoc z zewnątrz, nie tylko doraźna, ale taka, która pozwoli rodzinie stanąć na nogi i odzyskać samodzielność. O tym, jak takiego wsparcia udzielać i jak pomagać rodzinom w trudnych sytuacjach, porozmawiamy z panią Katarzyną Tiuryn, dyrektorką Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Nasz Dom oraz z panią Małgorzatą Gudewicz, koordynatorką programu Odbudować Rodzinę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Czym właściwie jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga i do kogo kierujecie swoją pomoc?
3: Droga to chyba wspólny cel, wspólna misja i tak jak nasza nazwa wskazuje, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga, szeroko rozumiana wspólna droga do jakiegoś właśnie celu. Ja to przynajmniej tak rozumiem od 24 lat, bo od tylu tutaj jestem.
2: W ogóle mamy bardzo szerokie spektrum takiej działalności od pomocy samotnym osobom, poprzez wsparcie rodzin, poprzez profilaktykę, czyli i do uczniów, jest bardzo, bardzo szeroki spektrum odbiorców.
0: Droga pomaga między innymi rodzinom, które zmagają się z ubóstwem, problemami wychowawczymi czy uzależnieniami. Z jakimi trudnościami najczęściej zgłaszają się do Państwa rodziny?
2: Z trudnościami wychowawczymi, powiedziałabym, z taką bezradnością rodzicielską w różnych sytuacjach i teraz dużym problemem i dużym wyzwaniem rodzicielskim są uzależnienia od komputera, ogólnie ekranów, szeroko to rozumiane. A z kolei w tej części takiej pomocowej to emeryci, którzy pozostają sami, czyli po śmierci małżonka, współmałżonka, partnera, kiedy pozostają sami w tym gospodarstwie domowym, a są tylko z jedną emeryturą bądź jakimś niskim świadczeniem i wtedy najczęściej zgłaszają się tutaj po pomoc.
3: Bo musimy też tutaj napomknąć, że właśnie tak jak pani pytała, Stowarzyszenie Droga to wielka ilość placówek. My, tak jak pani Gosia tu mówiła, od emerytów, gdzie pomagamy na co dzień przy paczkach krótkoterminowych, w naszym centrum darów tutaj obok w budynku oraz tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Nasz Dom, gdzie na co dzień jest świetlica wsparcia dziennego. Mamy aż 5 grup dla dzieciaków od 3 do 18 roku życia, 3 grupy specjalistyczne i 2 grupy opiekuńcze, gdzie dzieciaki po lekcjach mogą przyjść, spędzić czas, wyrównując swoje braki edukacyjne, ale też nawiązując relacje, przyjaźnie, pozyskując nowe doświadczenia. Mamy również ośrodek Etap, gdzie na co dzień pracują terapeuci uzależnień, na zajęciach grupowych i indywidualnych oraz mamy na górze u nas w budynku Centrum Profilaktyki.
2: Jest też punkt przedszkolny Aniołkowo. Tak. Jest to bezpłatny punkt i co wyróżnia ten punkt na tle innych w mieście, to to, że przyjmujemy również dzieci z orzeczeniami, a jest to punkt bezpłatny. W naszym tym ośrodku, Nasz Dom, funkcjonuje wiele programów, bo z jednej strony jest to świetlica, tak, gdzie przychodzą dzieci, a z drugiej strony współpracujemy z rodzicami i realizujemy mnóstwo projektów, które są skierowane na całą rodzinę. Na przykład jest taki program Odbudować Rodzinę, my tak w skrócie go nazywamy. I jest to program, w którym rodzice pracują nad tym, aby odzyskać dzieci, które na przykład są już w pieczy zastępczej, bądź zagraża im umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej. To jest jeden z programów. Kolejny program, taki skierowany bardziej do rodziców, to jest Akademia Rodziców, gdzie rodzice uczestniczą w warsztatach rodzicielskich po to, żeby podnosić swoje kompetencje rodzicielskie, bo my tutaj nie tylko wspieramy paczkami żywnościowymi czy takim wsparciem socjalnym, ale głównie to taki zasób, żeby oni otrzymali umiejętności poszerzenia swoich zasobów z tej perspektywy rodzica, z tej perspektywy małżonka, partnera, ogólnie członka społeczeństwa, jak odnaleźć się na rynku pracy, jak rozmawiać na przykład z innymi osobami, czyli o komunikacji, wiele, wiele aspektów. Jest też program, który jest skierowany do rodzin dotkniętych problematyką FSD. To są dzieci narażone w życiu płodowym na alkohol i w związku z tym trafiają do nas i tutaj mają terapię i wsparcie. W naszym domu także pracujemy z rodzicami, biorą udział w warsztatach rodzicielskich. Nie ma takiej pracy, że tylko z samym dzieckiem. To jest zazwyczaj praca z całą rodziną.
3: I to, co nas wyróżnia, tak jak nasza nazwa na nasz dom, u nas dzieci mówią do wychowawców, ciociu bądź wujku. To stwarza takie wrażenie atmosfery rodzinnej. Dzieciaki bardzo łatwo wchodzą w tą rolę. I myślę, że to skraca też dystans między sobą i jest bardzo pomocne.
0: Jeżeli już znajdujemy się w tym temacie, to zadam pytanie, jak ważna w tej pracy jest relacja i zbudowanie zaufania między pracownikiem a osobą, której pomagacie?
2: To jest długi proces.
3: Długi, aczkolwiek myślę, że też to, co nas tutaj tak wyróżnia, większość z kadry, która pracuje w Stowarzyszeniu Droga, zaczynała jako wolontariusze, więc my też byliśmy kiedyś na początku tej drogi. Najwytrwalsi pozostali, tak to nazwę, i to my tworzymy to miejsce, dając poczucie tego naprawdę domu, namiastki atmosfery domowej i myślę, że my nie oceniamy, nigdy nie dajemy poczucia, że coś jest nie tak, tylko dajemy tą przestrzeń do bycia przede wszystkim sobą.
2: I dajemy ten czas że każde dziecko potrzebuje trochę innego czasu do tego, żeby się zaklimatyzować, otworzyć. Stopniowo nawiązują relacje rówieśnicze z tymi ciociami, które nazywają dzieci nas tutaj wychowawców, opiekunów. I poprzez różnego rodzaju zajęcia. To nie jest tylko taka rozmowa, że się usiądzie w fotelu i no to opowiadaj, co tam u ciebie. Tak, tylko to są zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia na podwórku, co dzieciaki uwielbiają po prostu wszystko, co się dzieje na świeżym powietrzu, wspólne wyjścia. Jest po prostu różnorodność. Mają też możliwość poznania dzieci neuroróżnorodnych, tak? Czyli jest dziecko, które jest lepsze w takim aspekcie, a drugie dziecko jest lepsze w tym. I one widzą, że akceptacja to jest w ogóle droga do porozumienia. Że ja mogę umieć to, a ty możesz umieć to, ty jesteś w tym lepszy, ja jestem w tym i z tego może coś fajnego wyjść. Oczywiście, że one potrzebują trochę do tego czasu. My jako kadra też potrzebujemy czasu, żeby poznać dziecko. Czasami musimy skierować kogoś na pogłębienie jakiejś diagnozy, której na przykład nie wykonujemy w tym ośrodku, tak? I musimy zasięgnąć współpracy z innymi placówkami i z rodzicami, żeby na przykład zobaczyć, przyjrzeć się temu dziecku, co temu dziecku na przykład byłoby bardziej pomocne. Nie zawsze wszystko jest tutaj, tak? Na przykład treningi piłki nożnej. My u nas nie mamy takich zajęć, ale wiemy, że jeżeli dziecko u nas na placu ewidentnie po prostu ma dryk, jak to jedna z naszych wychowawczyń Agata ostatnio podpatrzyła u takiego chłopaka, że no po prostu ma taki talent, i tylko go, że tak powiem, chwycić i kontynuować. Tak i wiadomo, że na terenie naszej placówki to się nie wydarzy, ale już wiemy, że z rodzicem na ten temat należałoby porozmawiać i pokierować. A wiadomo, jeśli dzieci mają pasję, jeśli dzieci widzą, że w czymś są dobre, to one mają temat do rozmowy. I od tego bardzo często, prawda, Kasiu, i ty wychodzisz, i od rozmowa od tego, co dla nich jest ważne. I
3: o tym. Dużo pracujemy też właśnie na zasobach. Dajemy im tą moc, aby uwierzyły, że są naprawdę wartościowymi ludźmi. Stawiamy tutaj właśnie dużo na relacje, na bycie z drugim człowiekiem. U nas nie ma telefonów na co dzień. Dzieciaki odkładają je do specjalnych koszyczków. W ogóle nie marudzą, są już przyzwyczajone. I doskonale zdają sobie z tego sprawę, po co to robimy, bo chcemy, aby nauczyły się komunikować z drugim człowiekiem, aby z braku, nie wiem, uważności od razu nie sięgały, prawda, do swojego smartfona. Więc myślę, że to też jest takie ważne u nas w placówce.
2: Nawet widzę to po nowych osobach, które przychodzą i na przykład tutaj na korytarzu siedzą w oczekiwaniu na rozmowę. I jak widzą, jak my ten koszyczek wystawiamy i te dzieci tak bez słowa wrzucają do tego koszyka telefony, to ten obraz takiego zdziwionego rodzica, to tak można? No okazuje się, że tak, jak cała grupa odkłada, jak wszyscy odkładają, to i oni odkładają. Natomiast jakby komuś się pozwalało, a komuś się blokowało, no to wtedy na pewno byłoby to trudniejsze, prawda? Ale też tak samo jest w pracy z rodzicami. Jak oni widzą, że nie jesteśmy tutaj od tego, żeby ich oceniać, tylko od tego, żeby znaleźć drogę do ich celu przy wsparciu i specjalistów, przy wsparciu ich rodzinnych zasobów, bo czasami nawet nie widzą tak, tego, że tam w tej rodzinie, nawet wśród bliskich jest czasami potencjał. Dokładnie. Nie dalej jak dzisiaj jedna z pań powiedziała, że doszło do porozumienia pomiędzy nią a bratem, z którym nie rozmawiała 10 lat. A na ten moment rozmawiają. No to już jest tak, jaki sukces i wiadomo, że będzie można łatwiej usamodzielnić rodzinę, która będzie miała zasoby w lokalnym środowisku, czy to znajomych, czy to przyjaciół, czy to rodziny. No w różnych miejscach ludzie poszukują tak, tego wsparcia, ale żeby oni nie pozostawali sami, opuszczając nasze miejsce po zrealizowaniu na przykład planu, czy po już osiągnięciu swojego celu, z jakim do nas się zgłaszają. Aczkolwiek bywa, że czasami ludzie przyjdą i nie wiedzą właściwie, co jest ich celem w zmianie.
3: Przychodzą zapisać dziecko do świetlicy, a przy okazji okazuje się, że potrzebują również warsztatów podnoszących kompetencje właśnie wychowawcze. I przy okazji jeszcze może wyjdzie, że o, rzeczywiście mogę skorzystać z pomocy z Centrum Darów przy paczkach żywnościowych krótkoterminowych. Więc bardzo kompleksowo działamy i nie zatrzymujemy się w naszych działaniach.
0: Mówicie, że nie chcecie jedynie dawać ludziom dóbr materialnych, ale nauczyć ich radzenia sobie w świecie. Jak wygląda to w praktyce?
2: Jak to wygląda w praktyce? Są warsztaty umiejętności rodzicielskich, ale są też warsztaty, prowadzimy dom, mamy społeczność rodziców, na której na przykład oni ze sobą rozmawiając wiedzą, na kogo mogą na przykład liczyć, tak? Czy wśród tego grona jest ktoś, kto na przykład, nie wiem, posiada samochód i może pomóc przetransportować meble, a ktoś inny mówi, no to ja ci upiekę ciasto, bo wiem, że masz komunię. Teraz akurat tak brakuje mi takich słów, tak na poczekaniu jeszcze wymyślić, że tak powiem, jak ktoś sprytnie wszystko opowiedzieć.
3: Taka sąsiedzka pomoc tutaj.
2: Trochę sąsiedzka, ale też na grupach, czy terapeutycznych, czy wsparcia. Mam taką grupę, gdzie dziadkowie na przykład nawzajem dzielą się chociażby doświadczeniem, jak uprawiać warzywa czy owoce, żeby były lepsze plony. Gdzie można pojechać i na przykład szybciej zrobić diagnozę spektrum autyzmu, a gdzie jest coś tam taniej, a gdzie można na przykład razem potańczyć i nawet bywa, że razem na wakacje pojechać.
3: Tak? W drugą stronę oni nas uważają za specjalistów, bo przychodzą do nas po pomoc, a my często od nich czerpiemy nowe inspiracje, nowe doświadczenia, bo oni są fachowcami w dziedzinie życia. Umiemy czerpać z siebie nawzajem i to jest właśnie chyba to najbardziej drogocenne.
2: I wyposażanie ich w takie właśnie umiejętności dzielenia się z innym człowiekiem. Wielką przyjemnością jest obserwować, kiedy ktoś od nas na przykład na początku dostanie powiedzmy jakieś tam ubranie dla dziecka, czy coś do jedzenia, a potem na przykład ci rodzice przywożą swoje rzeczy po swoich dzieciach i dzielą się z innymi tymi rzeczami. Albo rodzina, która już się usamodzielniła, pomimo tego, że już nie musi mieć z nami kontaktu, potrafi wysłać nam kartkę na Boże Narodzenie, przyjechać, bo przejazdem są gdzieś tutaj koło nas, czy na przykład zaproponować swoją własną tak pomoc przy pakowaniu paczek. To też jest takie niesamowite dla mnie, że ci, co kiedyś byli obdarowani paczkami, potrafią przyjść i zmobilizować swoje dzieci, żeby teraz spakować komuś innemu, a jeszcze przywieźć jakieś produkty, a od znajomych coś zrobić. Więc to takie szeroko potem jest zakrojone.
3: Trochę jak zasiane ziarno,
2: tak,
3: daje plon,
2: tak,
3: prawda?
2: Tak, tak, tak. I to w jaki sposób, jak oni na przykład na warsztatach umiejętności rodzicielskich otrzymają coś, jakąś wiedzę i dzielą się tym w domu, łamią przekonania, które gdzieś tam zostały im wpojone jeszcze za czasów, kiedy sami byli dziećmi i na przykład uczą swoich rodziców, że nie, teraz tak mamo się nie robi, teraz tato to jest w ogóle inaczej. I to jest takie fajne, że oni niosą to dalej w świat. Albo zachęcają, ty idź na warsztaty, bo zobaczysz, tam to ci powiedzą, że teraz to dziecka lepiej tak powiedzieć, a to ma znaczenie, w jaki sposób powiesz, czy w jaki sposób zareagujesz, albo że o siebie też trzeba zadbać.
3: Nie? Przede wszystkim fajnie jest zobaczyć inną perspektywę, inne pole widzenia. Mhm.
0: W jaki sposób pracujecie z dziećmi i młodzieżą, które dorastają w trudnych warunkach albo są zagrożone wykluczeniem?
3: Przede wszystkim słuchamy i dajemy czas. To jest chyba klucz do wszystkiego, bo czy zbuntowana nastolatka, czy nastolatek przychodzi do nas do ośrodka, nasz dom, na początku bacznie obserwuje, nie zawsze wchodzi w grupę, w te wszystkie kontakty rówieśnicze, powoli, sukcesywnie, właśnie dając ten czas, przyglądając się,
2: szukając tych zasobów,
3: rozmowę. Praca na zasobach. Ja uwielbiam wydobywać i pokazywać im, że mają tę moc. A słowa też mają wielką moc, bo jak dajemy dla dziecka informację zwrotną, jesteś ważny, lubię ciebie słuchać, twoje słowa są ważne, to one zaczynają w to wierzyć. Oczywiście z czasem, ale myślę, że to jest klucz.
2: I tutaj jak są warsztaty rozwoju zainteresowań, to też nawet podczas takich warsztatów można zaobserwować, czy to dziecko jest bardziej rozwinięte plastycznie, czy bardziej w tą stronę muzyczną, naprawdę
3: kulinarną,
2: na różnych płaszczyznach.
3: Kulinarne.
2: I jak dziecko odkrywa, że ono naprawdę potrafi fajne rzeczy robić, to owszem, jest dorosły do tego potrzebny, żeby mu to pokazać, nazwać, docenić, bo one często, nawet jak coś zrobił świetnie, to mówią, nie wyszło mi, byle jak, ja do tego się nie nadaję. I z boku jest potrzebny ten zdrowy dorosły, który pokaże, ponazywa, poutwierdza w tym, że to jest okej. Bo zazwyczaj w domu jest dorosły, który albo tego nie potrafi zrobić, albo sam potrzebuje też takiego wsparcia i wiary w to, że jest świetnym rodzicem, że potrafi swojemu dziecku też jakieś wartości przekazać. Tak? I bywa tak, że to wystarczy odblokować, ponazywać im, popokazywać, nauczyć.
3: No i nieoceniona jest rola grupy rówieśniczej, która tutaj nawzajem tworzy jakiegoś rodzaju grupę wsparcia. One tutaj wspaniale nawiązują przyjaźnie, które trwają nawet kilka lat.
2: Tak, tak. To było też widać w Stegni, jak teraz byliśmy, prawda? Jak one ze sobą świetnie spędzały czas. Naprawdę, niewiele trzeba było.
3: Zero telefonu, planszówki, gra w statki i rozmowa przy ognisku. Tak. I to wystarczy.
2: I to do nocy.
3: Tak.
2: Dla niej było jeszcze dnia za mało. Jeszcze potrzebowali posiedzieć, jeszcze potrzebowali
3: ze sobą
2: pobyć.
3: Tajemniczo mówimy w Stegnie, bo my byliśmy na wyjeździe terapeutycznym z naszymi podopiecznymi. Całe rodziny wraz z dziećmi z ośrodka oraz z programu Odbudować Rodzinę pojechały z nami do Stegny nad morze na właśnie taki
2: tygodniowy wyjazd.
0: To wspaniale. A czy mogą Panie opowiedzieć o tym, jaki moment w pracy z podopiecznym pokazuje Państwu, że pomoc naprawdę zaczyna działać?
3: To mnie najbardziej zawsze wzrusza, już Gosia o tym wspomniała, jak po latach odzywają się nasi byli podopieczni. Właśnie wczoraj na Messengera odezwała się do mnie dziewczyna, która trafiła do placówki, gdy miała sama 14 lat, była w mega kryzysie. Zaszła wtedy w pierwszą ciążę, to była taka trudna sytuacja. Ja już wtedy pracowałam właśnie u nas w jednym z ośrodków. Teraz to jest dorosła kobieta, ma 38 lat, wiele za nią i dobrego, i złego doświadczenia, ale zadzwoniła pochwalić się ciociu. Dalej mówiąc, ciociu, wyszłam za mąż, w końcu jestem szczęśliwa. Mm-hmm.
4: Dla mnie też właśnie to, że, mm-hmm. że dzwonią, dzielą się swoimi sukcesami, że jak wiemy, jaka jest historia tej rodziny, jaka trudna była to sytuacja, a to dziecko jako dorosła osoba na przykład jest osobą na tyle usamodzielnioną, że sama ma swoje dzieci i z taką czułością i troską na przykład się nimi zajmuje. Bardzo lubię patrzeć na taką sytuację, kiedy dziewczyna sama na przykład nie otrzymała od rodziców takiego wsparcia i czułości i zainteresowania, a ona prezentuje taką właśnie troskę o te swoje dziecko. No z takim rozrzewnieniem patrzę wtedy na to, że ona sama tego nie dostała, a potrafi, a robi to. Albo właśnie, że sami oferują pomoc innym. Słowo dziękuję. To, że ktoś bez okazji przywozi tort. Z tymi dowodami takimi wdzięczności, że oni też chcą się czymś podzielić. Że jak jest ten moment, w którym są lepiej albo sytuowani, albo coś już w życiu osiągnęli, że oni chcą przyjść i się tym podzielić i powiedzieć ciociu, albo pani Gosiu, pani Kasiu, my jesteśmy już tam, albo jesteśmy z tymi tam. Naprawdę, takich mnóstwo jest, nie da się za bardzo tak opisać w krótkich słowach, takiej wdzięczności. Czasami jest to wzrok, czasami to jest list, a wiele w ogóle z osób pracujących u nas to też byli nasi podopieczni. Właśnie od tego chciałam jeszcze dodać.
3: Najlepszą dla nas rekomendacją jest fakt, że nasi byli podopieczni wracają do nas już ze swoimi dziećmi. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę, właśnie dziewczyny młode, a teraz one wracają i te zaufanie do nas, że robimy dobrą robotę, i że wiedzą, że u nas uzyskają te wsparcie i pomoc i wracają tutaj do nas właśnie, czy to do przedszkola, dzieci zapisując, czy do ośrodka Nasz Dom.
4: Ale ja mówię też o podopiecznych, które u nas potem znalazły zatrudnienie i są tak na przykład na etacie. Albo że podopieczna staje się wolontariuszką, a wolontariuszka staje się kadrą. Albo wolontariuszka staje się stypendystką, bo też takie tutaj mamy możliwości.
0: I na koniec, jeśli ktoś dzisiaj słucha nas i sam, albo jego rodzina potrzebuje pomocy, gdzie może się zgłosić i od czego zacząć?
3: Jeżeli ktoś może, to zapraszamy osobiście na ulicę Proletariacką 21, a jeżeli ktoś po prostu woli zacząć od rozmowy telefonicznej i udzielenia jakiegokolwiek wsparcia.
4: Albo informacji, czy to jest możliwe, żeby u nas, w naszym ośrodku, tak, uzyskać takie wsparcie. Na pewno rozmowa taka twarzą w twarz jest o tyle wygodniejsza, że można wiele rzeczy dopytać, tak? Ale rozumiemy, że są osoby, które wolą o coś telefonicznie zapytać i też to jest jak najbardziej w porządku.
3: Zachęcamy do kontaktu. 85 65 25 906. To jest nasz numer. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, że podzieliły się Panie z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
4: I zapraszamy do nas.
0: Moimi gośćmi były dziś Pani Katarzyna Tiuryn, dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Nasz Dom oraz Pani Małgorzata Gudewicz, koordynatorka programu Odbudować Rodzinę. Drodzy Państwo, jeśli potrzebujecie wsparcia, informacji lub chcecie dowiedzieć się, gdzie i jak szukać pomocy, zachęcam do kontaktu. W razie potrzeby mogą Państwo skorzystać z numeru telefonu 85 65 25 906. 85 65 25 906. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa nie tylko źródłem wiedzy, ale przede wszystkim przypomnieniem, że w trudnej sytuacji nie trzeba zostawać samemu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami powtórka 9. odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę 10. odcinka, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 3 września i 21 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Cerkiew wspomina dziś apostoła Tadeusza, męczennicę Wassę i jej dzieci oraz świętego Abrahama Smoleńskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o studenckim spływie kajakowym oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Odrynek. Zapraszamy na 5. studencki spływ kajakowy, który odbędzie się 12 września. Uczestnicy wspólnie przepłyną malowniczą trasę z Supraśla do Wasilkowa. W programie m.in. Boska Liturgia i Molebiń, spływ kajakowy, a także ognisko i wspólne podsumowanie wydarzenia. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci oraz młodzież pracująca do 30 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz formularze zapisów znajdą Państwo na stronie bmp.dbg.pl. Zapraszamy do udziału. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku organizuje 15 września pielgrzymkę autokarową do Odrynek. Pielgrzymka odbędzie się z okazji Dnia Pamięci Świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich, patronów Skitu. W programie przewidziano świętą liturgię oraz procesję. Wyjazd z Białegostoku zaplanowano na godzinę 7:30, a powrót około godziny 14:30. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 oraz 503 130 337.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Jednym z ostatnich punktów dzisiejszej audycji będzie rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem na temat warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Białowieża. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek, 3 września według nowego stylu i 21 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego apostoła Tadeusza, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętej Bassy i jej synów oraz żywot świętego mnicha Izajasza z Atosu.

Wspomnienie świętego apostoła Tadeusza, jednego z 70. Święty apostoł Tadeusz, niekiedy nazywany Lebeusz, urodził się w Edesie. Pochodził z żydowskiej rodziny, w której otrzymał ogólną wiedzę o Piśmie Świętym. Podczas pielgrzymki do Jerozolimy Tadeusz usłyszał naukę Jana Chrzciciela o pokucie i zachwycony jego anielskim stylem życia, przyjął od niego chrzest. Po pewnym czasie spotkał on Pana Jezusa Chrystusa. Zadziwiające cuda, których on dokonał, i jego wzniosła nauka doprowadziły Tadeusza do przekonania, że Chrystus jest Zbawicielem, o którym mówił Jan i prorocy. Dlatego dołączył do uczniów Jezusa i szedł za Nim aż do Jego życiodajnych cierpień na krzyżu. Pan Jezus za swego ziemskiego życia obiecał królowi Abgarowi, który go zaprosił, że przyjdzie i go uzdrowi. Po wniebowstąpieniu Chrystus posłał do Abgara do Edessy Tadeusza, żeby ochrzcił króla i całkowicie uzdrowił go z trądu. Płomienny apostoł przekazał zasady wiary i ochrzcił wielu mieszkańców tego królestwa, które stało się pierwszym państwem chrześcijańskim. Święty zbudował tam liczne świątynie, a następnie kontynuował podróż i głosił dobrą nowinę w pozostałych miastach Syrii, a jak podają niektórzy, także w Mezopotamii. Dotarłszy do Berytos w Fenicji, ochrzcił tam wielu pogan. Święty apostoł Tadeusz w pokoju odszedł do Boga, otrzymawszy zapłatę mądrych ekonomów Jego łaski.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy chcemy coś uzyskać od Boga, powinniśmy wpierw czymś podobnym obdarzyć bliźniego.

wspomnienie świętej męczennicy Bassy i jej synów Teognisa, Agapeta i Pista. Na początku IV wieku cesarz Maksymian wydał prawo, które nakazywało wszystkim poddanym złożyć ofiary bogom z okazji dnia urodzin władcy. Wysłannicy Maksymiana zostali wyprawieni do wszystkich prowincji, aby każdy dowiedział się o edykcie. Wiadomość dotarła do Edessy w Macedonii. W tym czasie przebywał tam Pamfil, prokonsul Hellady, i Wincenty, prokonsul i wikariusz Macedonii i Tesalii, aby ustalić granice jurysdykcji każdego z nich. Nakazali oni natychmiast wprowadzić prawo w życie i tego samego dnia dokonać powszechnego złożenia ofiary Zeusowi, a następnego dnia Słońcu, a także w następne dni Hermesowi, Asklepiosowi i wszystkim pozostałym bogom. Wielu przerażonych chrześcijan podporządkowało się, ale silnie zakorzenieni w wierze okazali heroiczny sprzeciw. Wśród nich była święta Bassa z synami. Pochodziła ona z rodziny senatorów i wiarę chrześcijańską przyjęła od rodziców. Jej mężem był pogański kapłan Walerian, jeden z najbardziej znamienitych mieszkańców miasta. On jako pierwszy złożył ofiarę bożkom. Wtedy Bassa odprowadziła na bok synów Teognisa, Agapeta i Pista i powiedziała im, że jeśli ich ojciec powierzył się demonicznym mocom, to jednak oni nie powinni go naśladować, nawet wtedy, jeśli odwoła się on do rodzicielskiej władzy. Pomyślcie o moich bólach podczas porodu i z lęku przed karą dążcie do Chrystusa, który wyciąga do was ręce, bowiem odrzuciwszy wszystko, co doczesne, otrzymacie niezniszczalne dobra. Słowa matki wywarły na nich silne wrażenie. Gdy Walerian zaproponował synom złożenie ofiary, młodzieńcy jednogłośnie odmówili. Nieubłagany i okrutny ojciec wydał ich na sąd Pamfila i Wincentego. Podczas śledztwa młodzieńcy odpowiedzieli urzędnikom, że dobrowolnie podporządkowują się wszystkim prawom cesarstwa, w tym co dotyczy ich majątku i życia społecznego. Chcą jednak pójść za pobożnym przykładem matki i swoich przodków, wypełniając przykazania Chrystusa. Jesteśmy gotowi wydać swoje ciała na męki, aby zachować duszę w czystości i wierności przed Bogiem w dzień sądu, powiedzieli. Rozgniewani sędziowie wydali na tortury najstarszego syna o imieniu Teognis, a jego ciało rozrywali na oczach matki i braci. Podczas męki święty wyśmiał bezsilność pogan i powiedział, że dzięki nim odniesie wspanialsze zwycięstwo. W tym czasie, gdy okrwawione ciało obnażyło jego kości, matka chwaliła Teognisa, mówiąc, że on przyobleczony w zbroję darowaną przez Chrystusa nie ma się czego bać. Umocniony jej słowami rycerz Chrystusa okazał się niezachwiany i stał się godnym korony męczeńskiej. Następnie kazano stanąć przed sądem drugiemu z braci. Gdy sędzia zapytał go o imię, odpowiedział: moja matka, prawdziwa służebnica Boża, nazywa mnie Agapetem, to znaczy kochającym. Postaram się okazać godnym tego imienia, pozostając wierny miłości Chrystusa. Gdy świętego biczowano, on także wyśmiewał katów i obietnice bogactw, które mu składali poganie. Pragnę pójść śladami brata. Po tym, jak zobaczyłem jego wytrwałość podczas męki, za nic mam teraz moje nędzne ciało, aby zyskać wieczne szczęście, przygotowane przez Boga dla mojej duszy. Jeszcze nie zakończył swojej mowy, gdy tyrani zaczęli robić z nim to, co z jego starszym bratem. Wtedy zawołał: nie ma nic słodszego, jak cierpieć dla Chrystusa. I oddał duszę Bogu. Przyszła kolej na najmłodszego z braci, Pista, który także wyznał wiarę, mówiąc, że i on okaże się godnym swojego imienia. Na dowody sędziów
odpowiedział, że jego dziecięce ciało należy do nich i mogą z nim zrobić, co chcą, ale jego dusza, dojrzała i doskonała, stanie się z Bożego miłosierdzia nieskruszona. Najmłodszego z braci również poddano torturom. Przed śmiercią Pist zwrócił się do Boga z ostatnią modlitwą dziękczynną. Ich matkę, Bassę, zamknięto w więzieniu, a poganie przyszli do niej z pożywieniem i próbowali przekonać, żeby podporządkowała się edyktowi cesarza. Ona nic im nie odpowiedziała i odrzuciła wszystkie pokarmy. Po 7 dniach anioł przyniósł jej z nieba pokarm i umocnił ją. Wikariusz Wincenty wyruszył do głównego miasta powierzonej mu prowincji i zabrał Bassę ze sobą. Tam postanowił zmusić świętą do wspólnego złożenia ofiary. Ale jego wysiłki były daremne. Bassa odrzekła: Człowieku, niegodny i wstrętny, ty myślisz, że możesz zawrócić mnie z tej drogi, którą przeszli moi synowie i która pozwoliła im otrzymać zwycięskie trofea. Jestem dobrze uzbrojona przeciwko tobie. Chrystus dał mi oręż, wobec którego jesteś bezsilny. Wtedy spuszczono ją do kadzi pełnej wody, mającej dno pełne ostrych przedmiotów. Dzięki interwencji anioła woda wylała się, zostawiwszy świętą nienaruszoną. Łaska Boża chroniła ją też przed gorącym piecem i uderzeniami kamieni. Potem poprosiła Wincentego, żeby pozwolił jej spędzić 2 godziny w świątyni, aby okazać bezsiłę bożków. Po wejściu do świątyni, w której było wielu ludzi, skierowała się wprost do ołtarza i w odpowiedzi na jej modlitwę posąg Zeusa upadł na ziemię, rozbijając się na drobne kawałki. Prokonsul wpadł we wściekłość i kazał natychmiast zaprowadzić Bassę na arenę, żeby wydać ją dzikim zwierzętom. Wypuszczony na świętą tygrys legł u jej nóg, a gdy strażnicy chcieli znowu zamknąć drapieżnika w klatce, ten znowu stał się groźny i ich uśmiercił. Zwierzę nie pozwalało nikomu zbliżyć się i dopiero na polecenie świętej pokornie wróciło do klatki. Tłum żądał uwolnienia Bassy, ale urzędnik, nie chcąc przyznać, że pokonała go kobieta, kazał utopić świętą na otwartym morzu, ponad 7 kilometrów od brzegu. Gdy statek zbliżył się do wyznaczonego miejsca, kaci ujrzeli, że świętą otoczył blask chwały. Upadli na pokład, a gdy się podnieśli, Bassa znowu miała zwyczajny wygląd i kazała im wykonać swoją powinność. Gdy świętą wrzucono do wody, przyjęły ją 3 istoty o anielskim wyglądzie, zaniosły na swój statek i posadziły na królewskim tronie. Po 18 dniach żeglugi statek świętej przypłynął do wyspy Galones w Hellesponcie. Tam stanęła przed władzami, które doniosły o niej prokonsulowi Macedonii. Wincenty natychmiast napisał do namiestnika Hellespontu Laodycjusza do Kizyku, domagając się, żeby natychmiast skazał Bassę na śmierć za zajmowanie się magią. Namiestnik osobiście udał się do Galones i kazał przyprowadzić chrześcijankę. Podczas śledztwa była bardzo zdecydowana i w końcu namiestnik zapytał, dlaczego tak bardzo chce umrzeć. Służebnica Chrystusa odpowiedziała: spieszę wybawić się od śmierci i odziedziczyć życie wieczne. Związano jej ręce na plecach, po czym ścięto, dając jej koronę męczeńską. Kapłan Sofroniusz zatroszczył się o jej pogrzeb. Później, ku jej czci, na wzgórzu zbudowano cerkiew, która zewsząd była widoczna dla marynarzy, uważających świętą męczennicę Bassę za swoją patronkę.

0: Już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. A dzisiaj odwiedzimy wieś Klukowicze, a dokładnie dworek Krzysztofa Atupa.
1: Dzisiejsza podróż prowadzi do wsi Klukowicze w gminie Nurzec Stacja. Do Klukowicz, liczących blisko 400 mieszkańców, pojechałem pełen ciekawości o znalezionym tam tuż po ostatniej wojnie w ziemi, w glinianym garnku, sporym skarbem z blisko 1500 srebrnych irackich dirhamów, pochodzących z okresu między VIII a X wiekiem. Tylko ponoć część znaleziska trafiła do Muzeum Archeologicznego w Lodzi, a po 30% ślad zaginął, no i ja też niczego się o tej pozostałości zupełnie nie dowiedziałem. Dziś prawdziwym, realnym skarbem Klukowicz jest zabytkowy, drewniany, ziemiański dwór, zbudowany około 1914 roku przez Krzysztofa Atupa, syna Jakuma. Nie był to chyba dobry gospodarz, gdyż do początku II wojny światowej z ponad 300 hektarów arealu pozostała mu tylko 1/3. Dziś ten piękny kiedyś dworek z dwoma gankami i oryginalnymi podcieniami niezamieszkały jest. Jest w rozpaczliwej, prawie już technicznej ruinie. Tylko takie rzucające się w oczy blisko dworu użytkowane kamienne obory i spichlerz bardzo smutno świadczą o czasach ich przemijającej świetności. Ale gdy jeden z mieszkańców Klukowicz powiedział mi, że właścicielem rozpadającego się dworu jest ta sama osoba, która przed laty od lat posiada właściwie majątek kamienny dwór w gminie Wyszki w powiecie bielskim, ten po żonie marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, czyli po Aleksandrze Piłsudskiej, to dochodzę do przekonania, że tak jak część skarbu srebrnych irackich monet, tak samo i skarb tego drewnianego klukowickiego dworu zabytku od 2003 roku chyba jednak nie zostanie odzyskany. Obym się mylił.

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to przenieśliśmy się do Klukowic. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Wspomnienie świętego mnicha Izajasza z Atosu. Święty Izajasz urodził się na początku XIV wieku w Serbii i pochodził ze znanej rodziny. Jego rodzice powierzyli wychowanie syna królowi Serbii Stefanowi Uroszy III, aby chłopiec wychowywał się na dworze. Izajasz od wczesnej młodości żywił jednak gorącą miłość do Boga. Dlatego opuścił dwór i udał się do monasteru Sarandapor, położonego niedaleko od miasta Kriva Palanka w Macedonii. Igumen Joachim przyjął go po ojcowsku i pouczył o zasadach anielskiego życia oraz przyoblekł w habit. Od samego początku monastycznego życia, aż do końca swoich dni, święty rozkwitał we wszystkich cnotach ewangelicznych, tak że nikt nie usłyszał od niego ani jednego złego słowa. Pragnąc jednak prowadzić surowe życie ascetyczne, udał się na świętą górę Atos. Po pewnym czasie powrócił do Serbii, gdzie udało mu się przekonać rodziców, żeby zostali mnichami. Ojciec został postrzeżony z imieniem Gerasym, a matka z imieniem Teodozja. Po powrocie na świętą górę powierzył się duchownemu kierownictwu świętego starca Arseniusza. W 1347 roku serbski książę Stefan Dušan przyjechał na Atos i odwiedził Arseniusza, którego lubił się radzić. Starzec przedstawił mu duchowego syna i od tego czasu władca okazywał Izajaszowi wielki szacunek. Po śmierci ojca duchowego w 1348 roku Izajasz poszedł wraz z uczniem Sylwestrem do pustelni świętego Pawła, by prosić starca Dionizego o kierowanie jego duchowym życiem. Później Izajasz osiedlił się w monasterze świętego Pantelejmona. Mnisi, zachwyceni jego cnotami i wiedzą, wkrótce ustanowili Izajasza ichumenem i wyprawili do Stefana Dušana z prośbą o pomoc pieniężną. Król i jego żona Helena z radością przyjęli świętego mnicha i ochoczo wręczyli mu środki konieczne do odnowy i ozdobienia monasteru. Po powrocie na Atos Izajasz nie tylko zajmował się pracami restauracyjnymi, lecz przede wszystkim starał się rozkwitać w ascezie, w milczeniu i zachowaniu duchowego spokoju, sprzyjającego modlitwie. Znakomicie władając językiem greckim, podjął się pierwszego przekładu na język słowiański prac przypisywanych świętemu Dionizemu Areopagicie. W ten sposób torował drogę dla przekazywania młodym słowiańskim kościołom skarbów bizantyjskiej tradycji hezychastycznej. Około 1336 roku, spotkawszy się ze sprzeciwami niektórych mnichów, święty Izajasz udał się w okolice góry Serry wraz z uczniem Nikandrem i kilkoma wiernymi mnichami. Przyczynił się do rozpowszechnienia w tym rejonie hezychastycznego stylu życia. Przebudowywał monastery, budował cerkwie i przyciągnął wiele dusz do cnotliwego życia. Gdy wrócił do swego monasteru na Atosie, bracia przyjęli go z radością, a wrogowie się kajali. Życie braci wróciło pod duchowe kierownictwo świętego, obdarzonego darem rozpoznania. Świętość Izajasza zajaśniała wówczas na całej świętej górze. Święty był pełen troski o jedność Kościoła i wychowany w duchowych zasadach ojców hezychazmu. Dlatego bardzo cierpiał z powodu podziału, jaki zaistniał między patriarchatem konstantynopolitańskim i kościołem serbskim. Zaczął się on od jednostronnego ogłoszenia autokefali kościoła serbskiego za czasów Stefana Dušana, który pragnął, żeby patriarcha ukoronował go na cesarza Serbów i Greków. Święty Izajasz podjął się misji pojednania. Jego propozycja została z zachwytem przyjęta przez świętego księcia Łazarza. I Izajasz wyruszył do Konstantynopola na czele delegacji mnichów słynących z mądrości i duchowego życia, takich jak święty Teofan, protat świętej góry.
święty Nikodem, któremu przyszło szerzyć hezychazm w rumuńskich ziemiach, a także z wiernymi uczniami Nikandrem i Sylwestrem. Patriarcha święty Filoteusz, uczeń świętego Grzegorza Palamasa, przyjął hezychastów z ojcowską miłością i ustąpiwszy przed ich dowodami, zdjął anatemę nałożoną na kościół serbski przez jego poprzednika, świętego Kalista I. Mnisi powrócili na Athos z radosną wieścią o przywróceniu wspólnoty, z mnóstwem darów i świętych naczyń podarowanych przez patriarchę. Starzec znów oddał się modlitewnemu życiu w swoim monasterze. Pewnego razu święty Izajasz wyruszył z 5 braćmi do Wielkiej Ławry i po drodze zostali schwytani do niewoli przez piratów, którzy uprowadzili ich na swój statek. Bardzo źle odnosili się wobec świętego starca i tak bili go po głowie, że całe jego ciało było zalane krwią. Święty Izajasz został uzdrowiony w cudowny sposób i radując się, powrócił do monasteru świętego Panteleimona, w którym później w pokoju odszedł do Boga.

0: Akafisty są częścią bogatego dziedzictwa liturgicznego prawosławia. Szczególną popularność zyskały w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, a także szerzej w słowiańskim obszarze kulturowym. Również wierni naszej cerkwi chętnie uczestniczą w nabożeństwach, podczas których akafisty są czytane lub śpiewane. Wiele osób sięga po nie także w swojej codziennej, indywidualnej modlitwie. Dziś chcemy zaprosić Państwa do wspólnej modlitwy i wysłuchania akafistu ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Tad nie przychodzit razwie da ukradiet i ubijet i pogubit, as pridok da żywot imot i lisze imot, as jestem pastyr dobry duszu swoją połagajet za owce, a najemnik iże nie spast.

Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska. Witam panie profesor.
3: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie.
2: Pani profesor na co dzień pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz jest też przewodniczącą sekcji leczenia otyłości i prewencji cukrzycy przy Polskim Towarzystwie Diabetologicznym. Za konsoletą Julia i Kuba, czyli możemy zaczynać, a mamy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie dieta kontra zastrzyk. I to już tak ostatnie chyba lata już taka moda na leczenie naszej nadwagi, naszej otyłości. Zanim o leczeniu, to może odpowiemy sobie na pytanie, kiedy mówimy o nadwadze, kiedy mówimy o otyłości.
3: Jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość, to teraz te dwa pojęcia już w współczesnym świecie się łączy, ponieważ już nie ma takiego restrykcyjnego oddzielenia nadwaga i otyłość. Oczywiście w pewnych jeszcze kwalifikacjach, które były kiedyś powstały, tak jest. Natomiast teraz mówić o takim kontinuum metabolicznym, przede wszystkim nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie i nieprawidłowym jej rozkładzie. No i oczywiście dochodzi do tego też dysfunkcja tej tkanki tłuszczowej, która promuje rozwój dalszych powikłań, w tym cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie choroby endokryno serca, co skutkuje zawałem serca. Bardzo następne inne powikłanie to jest udar mózgu. Jak również też z tym się wiąże zaburzenia oddychania, czy chociażby na przykład też niewydolność

0: nerek.
1: Chrapanie.
0: I chrapanie, tak,
1: to właśnie zaburzenie oddychania.
0: Który
1: to...
0: głównie właśnie bezdech senny, który też bardzo ma poważne konsekwencje, bo tak naprawdę to znowu jest główny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak ja czasami tam rozmawiam z młodszymi lekarzami, to tak mówię, że jest odwrót w kierunku tej prawdziwej interny, ponieważ to pokazuje, że to rzeczywiście organizm to potrzebuje holistycznego spojrzenia, że to wszystko ze wszystkim się łączy, każdy układ i teraz właśnie tą otyłość w końcu, która mówimy jakby choroba otyłościowa i w to kwalifikujemy zarówno nadwagę i otyłość, te pojęcie choroby otyłościowej głównie wiąże się z tym, żeby jeszcze podkreślić, że nadwaga i otyłość to już jest choroba. Choroba przewlekła, która już na poziomie, kiedy jeszcze nie mamy jawnych objawów klinicznych typu cukrzyca, typu udar, to już tak naprawdę się tli w organizmie, w naczyniach i skutkuje właśnie już takim niestety bardzo ciężkim powikłaniem, które w ostateczności może zakończyć się no, zgonem. Także mówimy w tak ogólnie odmiarze tkanki tłuszczowej. Natomiast oczywiście w tych wszystkich kryteriach naszych WHO musimy to jakoś zmierzyć, przynajmniej tak dla celów takich ogólnopopulacyjnych, żebyśmy, no niestety też ICD-10 istnieje do rozpoznań różnych i jednak te rozpoznania jeszcze dalej opierają się na wskaźniku masy ciała, BMI.
1: No właśnie tak sięgam właśnie teraz w smartfonie, sprawdzam właśnie zaraz, spróbuję sobie policzyć i zaraz zobaczymy, jaka jest prawda, bo takim podstawowym wskaźnikiem jest
0: ten BMI. Natomiast BMI. To jest stosunek wzrostu, raczej masy ciała do wzrostu do kwadratu. Masa ciała w kilogramach, natomiast wzrost w metrach. I mamy tutaj właśnie wtedy wskaźnik 25 i powyżej. To już i do 30 to jest nadwaga według właśnie tych starych kryteriów WHO, które nadal jeszcze obowiązują. Powyżej 30 to jest otyłość, tak do 35 to będzie jeszcze pierwszego stopnia, powyżej 35, od 35 to już drugiego stopnia, no i powyżej 40, od 40 to jest otyłość olbrzymia, czyli trzeciego stopnia.
1: Pani profesor, ja wyliczyłem, wyszło 29,59.
0: 29 to jest, już jest nadwaga. Jeszcze do tego możemy dołożyć...
1: Nie wiem, jak nasi słuchacze, bo myślę, że też zachęceni w międzyczasie, słuchając naszej audycji, też przeliczają. Co w takiej sytuacji?
0: Natomiast tutaj jeszcze bardzo ważną jest rzeczą, żeby stwierdzić, jaki to jest rozkład tkanki tłuszczowej, bo jednak każda otyłość jest, no, jest chorobą i każda ma swoje jakieś powikłania, ale takie największe te powikłania w znaczeniu ryzyka sercowo-naczyniowego, cukrzycy, ma otyłość brzuszna. Czyli jeżeli jeszcze pan profesor sobie zmierzy talię, i okaże się, że jednak sugeruje to nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy właśnie brzucha, a szczególnie w okolicy tej trzewnej tkanki tłuszczowej wokół narządów wewnętrznych, to wtedy to jeszcze ryzyko się zwiększa. Już według nowych takich wytycznych właśnie towarzystw światowych, to jeszcze się do końca nie przebiło, ale się sądzę, że za chwilę przebije, to jeżeli ktoś ma właśnie BMI jeszcze nie powyżej, nie 30, ale jak już ma na przykład talię, no to już jest też do rozpoznania otyłości. Taki kandydat do leczenia. Już jest wiele leków zarejestrowanych nawet, jeżeli będziemy mówić o lekach stosowanych w leczeniu otyłości, do po prostu do...
1: talię, to jakie tam wyniki? Bierzemy metr...
0: Europejczycy mają nie tak łatwo.
1: Metr krawiecki bierzemy i mierzymy.
0: I powiem tak, Europejczycy nie mają łatwo, bo kobieta to powyżej 80 centymetrów, to już jest otyłość brzuszna, a mężczyzna powyżej 94. Nie jest to na pewno przede wszystkim, no bo jeszcze jestem diabetologiem, endokrynologiem i u swoich pacjentów ciężko mi znaleźć taką talię.
1: 94
0: poniżej.
1: No, jestem usprawiedliwiony, w studio nie mamy metra krawieckiego, tudzież jakiś inny, chyba że Julia ma gdzieś w zanadrzu, tutaj nie mamy możliwości pomiaru. Zmierzę się w domu i spojrzę prawdzie w oczy, czy... ale zdecydowanie chyba powyżej 94 mam.
0: No,
1: pani profesor nie mówi, ale kiwa głową.
0: Ja już powiem szczerze, mam w oku centymetr, bo dużo takich pacjentów oglądam i teraz właśnie jest takie...
1: Tak 104?
0: I tak my już wiemy, prawda, znamy ten rozkład tkanki tłuszczowej z uwagi na te powikłania metaboliczne i on jest taki charakterystyczny, bo takie osoby właśnie obciążone są powikłaniami metabolicznymi, których w najgorszym wydaniu jest cukrzyca typu drugiego. Oczywiście to się zaczyna najwcześniejszym etapem od insulinooporności, później jest stan przedcukrzycowy. Przez długie lata istniała na przykład rozmowy, że już jeszcze cukrzyca to już od na przykład krzywej cukrowej robionej powszechnie powyżej 20 to już cukrzyca, 200, a jeżeli na przykład jest tam 189 to już nie jest cukrzyca i nie jest problem. I tak sobie ludzie to odbierali. Natomiast my już wiemy, że to jest kontinuum metaboliczne, że innym razem ktoś wykona tą krzywą i może być 200, że już to jest zaburzony metabolizm glukozy. No i to jest etap do działania, nawet po to, żeby zapobiec rozwojowi cukrzycy, bo teraz są takie możliwości. Co więcej, na wczesnych etapach cukrzycy, kiedy jest własna sekrecja jeszcze insuliny przez tkankę, przez trzustkę, można cofnąć tą cukrzycę. Kiedyś jakby ktoś tak powiedział, to pewnie by dostał dwóje na egzaminie, natomiast coraz więcej już mówimy o stanie remisji cukrzycy. No jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo o niej mówimy, bo ona wynika właśnie z insulinooporności i z nadwagi otyłości, oczywiście z jeszcze z funkcjonowania mięśni szkieletowych, to tutaj możemy to cofnąć, bo w przypadku cukrzycy typu pierwszego to wiemy, że to jest autoimmunologiczne zniszczenie trzustki, tej insuliny nie ma. Natomiast teraz w ostatnim czasie dużo się dzieje, ponieważ kiedyś, no właśnie ja również egzaminuję studentów z chorób wewnętrznych, no i takie pytanie często zadawane jest, jak tam różnicować typy cukrzycy, to już teraz tak nie do końca to wszystko się wpasuje w te książkowe, kiedyś te jasne kryteria, bo kiedyś uważano, że osoba szczupła, młoda to jest cukrzyca typu pierwszego, starsza właśnie z otyłością to jest cukrzyca typu drugiego, ale teraz wiemy, że cukrzyca typu pierwszego łączy się z zespołem metabolicznym, z otyłością i to jest tak zwana cukrzyca półtora. I wtedy też nie tylko insuliną leczymy, bo dając tą insulinę musimy wspomagać tkanki, żeby ta insulina, co dajemy, działała. Też jest bardzo dużo cukrzycy typu drugiego, tej właśnie łączonej z starszym wiekiem, u młodzieży bardzo dużo, u ludzi młodych. Także już to właśnie różnicowanie cukrzycy jest to bardziej, bym powiedziała, już nie jest takie restrykcyjne jak kiedyś. Daje studentowi też dużą swobodę wypowiedzi tak naprawdę, jeżeli zna więcej, bardziej temat. I także ta otyłość już niestety z nami tutaj się bardzo zaprzyjaźniła z ludzkością. Bowiem na świecie już przewiduje się, że będzie prawie 60% ludzi z otyłością. Na razie jeszcze według jeszcze starszych właśnie statystyk to jest 40%. Także zaczęto się zastanawiać, że chyba jednak ta sama leczenie, które zawsze powtarzano, dieta i wysiłek fizyczny. Czasami pacjenci do nas się skarżą, że wszyscy o tym mówią, że dieta i wysiłek fizyczny, tylko nikt nie powie, jak to zrobić.
1: No właśnie, bo
0: tylko, że trzeba dobrze jeść, ale tak do końca nie wiadomo, jak tu jeść i jak ćwiczyć.
1: No właśnie, prawda się okazała taka, 29 BMI, wskaźnik talii zdecydowanie, myślę, że przekraczający. Co robić?
0: Co robić? Ja zaczęłam akurat, jak patrzę na pana profesora, to jeszcze właśnie bym od tych zachowań zaczęła behawioralnych, bo to przede wszystkim zawsze będą one obowiązywać. Nawet jeżeli u kogoś jest potrzebna farmakoterapia, to te zachowania też muszą być. Oczywiście dostosowane do wieku i do możliwości pacjenta mierzymy się z jakiego rodzaju, prawda, chorobą otyłościową, czy to jeszcze jest na etapie nadwagi, czy już na przykład otyłości olbrzymiej. Natomiast na pewno, co ja bym doradziła, mówiąc o właśnie takim tendencji do gromadzenia tkanki tłuszczowej trzewnej, to co zazwyczaj swoim pacjentom radzę, czyli taka dieta o tak zwanym niskim indeksie glikemicznym. No i pacjenci robią duże oczy i ja mówię od razu następne zdanie, że jest to dieta, która powoduje, żebyśmy jedli takie produkty, które nam bardzo dużo nie podnoszą cukru krwi. I oni się tak pytają, no to jakie to produkty? Ja mówię oczywiście wszystko, co jest oparte na oczyszczonej mące pszennej. I zaczynam wymieniać bułki białe, chleb biały, makarony białe, te nasze podlaskie kartacze, pyzy, pierogi. I takie oczy robią, to szkodzi. Ja mówię, no właśnie to szkodzi bardzo w dużych ilościach. No to słodkie napoje, żywność przetworzona. I często pacjent, który w ogóle nie wie o takich rzeczy, to jak tylko, jakby ja to mówię tak, no, biorąc pod uwagę, tylko to zaczyna eliminować nawet. Nie musi tak całkowicie eliminować, ale jednak zwrócić uwagę na to i będzie odstawiał takie produkty, to już często przychodzą pacjenci i mówią, ojejku, ja tylko to odstawiłem, a ja już tak redukuję masę ciała. No i oczywiście przetworzona żywność, bo tam jest bardzo upchana, jest to wysokokaloryczna żywność, tak zwane te szybkie jedzenie. No niestety to jedzenie w biegu, bez możliwości spokojnego zjedzenia, nieregularne, czyli nic w pracy nie jemy, pijemy kilka rodzajów kawy, a później przychodzimy do domu i jemy już, można powiedzieć, pół lodówki, bo nie jesteśmy w stanie opanować uczucia głodu. No i oczywiście wysiłek fizyczny i oczywiście taki dynamiczny, tlenowy, czyli marsz.
1: Zmartwiła mnie pani profesor tymi zaleceniami dietetycznymi. Chociaż
0: ale dużo jest rzeczy bardzo zdrowych i też smacznych.
1: Tak, muszę przyznać, że znaczy najbardziej, bo założyłem sobie swego czasu, żeby zobaczyć, jak się cukier zachowuje. Założyłem sobie czujnik do monitorowania glikemii. I przeogromne moje zaskoczenie było, że ta glikemia najbardziej wzrosła po takim standardowym polskim śniadaniu jajka na boczku. Mhm. Nie bardzo jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, bo przecież tam cukru w tym nie ma.
0: Po samych jajkach na boczku?
1: No tak, oczywiście, z chlebkiem.
0: Ja sądzę, że ten chlebek tutaj właśnie bardzo dużo zrobił, ponieważ chociaż ogólnie insulina jest nam potrzebna tak długoterminowo trochę również do metabolizmu tłuszczów i białek. To my o tym zapominamy, tylko mówimy głównie o właśnie wpływie na glikemię. Natomiast pacjenci, którzy już leczą się insuliną i nawet tymi pompami insulinowymi, to również wiedzą, że muszą zmieniać sposób podawania tej insuliny w zależności od składu posiłku. Inaczej na cukry proste, na taki bardzo węglowodany posiłek, inaczej z zawartością tłuszczu czy białka, ponieważ właśnie ten tłuszcz i białka obniżają jakby glikemię, ale mogą wydłużyć czas tej glikemii wyższej. Natomiast na pewno chleb, bo my jesteśmy świadomi, jak bardzo dużo chleb podnosi glikemię. I często taki pacjent mówi, że tylko dwie kromki chleba białego. To jest tak wysoko indeksowana posiłek, ten chleb, że naprawdę nam podnosi szybko glikemię.
1: Czy włoskie śniadanie, kawa z... Czy francuskie, bardziej francuskie.
0: No według mnie jest niezdrowe. Bardzo niezdrowe. Natomiast wszystko jest pewnie, też zależy od ilości, bo z drugiej strony ten croissant, prawda, ma w sobie tłuszcz, czyli tak jeszcze mocno nie musi tak stymulować, jak na przykład taka biała bułka pszenna. Natomiast nie jest to zdrowe się daje. Natomiast Francuzi bardzo dobrze sobie radzą z otyłością. To jest ogólnie populacja taka szczupła. Ale oni bardzo ogólnie zdrowo jedzą i bardzo to są niewielkie ilości posiłków. Bardzo regularnie oni nie dojadają. Czyli cały czas nie stymulują wyrzutów insuliny, co też jest bardzo ważne. Te nasze takie ciągłe stymulowanie trzustki, czyli na przykład między posiłkami tutaj trącę cukierek z kawką i tak dalej, to jest bardzo, to dojadanie nie jest dobre. Następny wynik. No i teraz, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną...
1: To... Jeszcze pytanie od Kuby, bo on na śniadanie lubi kakao.
0: Kakao też podnosi, bo mleko. Mleko podnosi bardzo właśnie ten indeks glikemiczny. W mleku jest dużo cukru.
1: Czy tutaj też nie jest to dobry pomysł?
0: Kuba nie ma problemów jeszcze z nadwagą i otyłością. I sądzę, że jeżeli to kontroluje, no to wszystko jest dla ludzi. Też ja tak mówię pacjentom, że no nie można sobie odbierać też w życiu takich, no ogólnie jedzenie jest też przyjemnością. Co gorzej, jak idzie, jak to jedzenie staje się właśnie główną przyjemnością, bo wtedy się rozwija te emocjonalne jedzenie, które niestety bardzo prowadzi, głównie to się, to emocjonalne jedzenie to jest na takie właśnie smakołyki. Jedni mają takie smakołyki ciągle słodkie i słodycze, nie do opanowania, ale to już jest po prostu zaburzenia regulacji też przekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym odpowiedzialnym za kontrolę tego łaknienia emocjonalnego. Albo na przykład z drugiej strony takie słone przekąski non-stop jedzą i cały czas indukują właśnie wyrzuty insuliny. Jeżeli jesteśmy na skraju takim metabolicznym, już mamy tę insulinooporność, no to w tym momencie ta insulina promuje rozwój tkanki tłuszczowej, bo jest to hormon anaboliczny. Także to jest wiele mechanizmów ciekawych, które prowadzą do tego wszystkiego. Kiedyś uważano, że tylko i wyłącznie ilość kalorii ma znaczenie. Już teraz to się od tego odchodzi. Badania pokazują, że jakość jedzenia ma ogromne znaczenie, czyli ten indeks glikemiczny jest to kluczowe. No i ta przetworzona właśnie wysokokaloryczna, też bardzo ciężko strawna żywność jest niekorzystna.
1: W studiu często mówi, jakby nasi goście mówią o diecie śródziemnomorskiej, tudzież diecie DASH, która tak w sumie też jest bardzo zbliżona do diety.
0: Tak naprawdę to jest taka dieta właśnie z niższym indeksem glikemicznym, taka zdrowa, oparta właśnie na warzywach, na owocach morza, na rybach, na chudym mięsie, jeżeli już na oliwie z oliwek. To rzeczywiście to, jeżeli chodzi o to ryzyko kardiologiczne, o tym się mówi. Taka jest oczywiście dieta też zalecana. Natomiast jakby już tych, ja z kolei mam bardzo blisko z cukrzycą, w związku z tym tak bardziej, chociaż dla mnie to jest bardzo zbliżona dieta, no to promuję, żeby nie odstawiać węglowodanów, bo jeść w kierunku takich diet ketogenicznych, bo w jakiś sposób, na pewnym momencie mogą się sprawić, ludzie mówią, że tak bardzo chudną, tylko to i tak się za chwilę zatrzyma, natomiast wpływa niekorzystnie na rozwój powikłań, przeładowanie tłuszczem.
1: Czyli z umiarem.
0: Także węglowodany muszą być, uważam, w diecie. Kiedyś takie fajne zdanie przeczytałam, z którym się bardzo zgadzam, że właśnie tłuszcz spala się w ogniu glukozy, tak? Także, że to węglowodany jesteśmy stworzeni, mózg czerpie, tutaj pan profesor wie, że mózg czerpie głównie z glukozy.
1: 20% glukozy, która krąży w naszej krwi, to mózg, którego...
0: A musimy pracować, myśleć, także te węglowodany są potrzebne, bo czasami ktoś na przykład bardzo odstawia węglowodany i samym tłuszczem się odżywia, to od razu ci pacjenci są tacy, przejściowo jest taki może wzrost energii, natomiast ogólnie czują się po prostu ciągle zmęczeni, tacy wyczerpani, jak ja to mówię do nich, głodowaniem.
1: Uciekamy od aktywności. No i w końcu, jak, Jak żyć? Jaka aktywność?
0: Jaka aktywność? Ja kiedyś widziałam na jakimś naszym zebraniu klinicystów, jak pan dyrektor pokazał zdjęcie, że bardzo dużo jeździ na rowerze. I uważam, że taka aktywność rower, jeżeli ktoś nie da rady, to bardzo intensywny spacer, albo nawet Nordic Walking, albo właśnie taki biegomarsz. Oczywiście osoby, które mogą biegać, to tylko tutaj chodzi o te stawy i w zależności od tego, jaką mają masę. Dla osób, którzy mają bardzo dużą masę i tutaj z problemem stawowym, to trzeba raczej szybkie spacery zachęcać. Natomiast jak najbardziej rower, dla tych osób, które nie mogą rowerek, stacjonarne, jakieś właśnie tego typu bieżnie, orbitreki, jak najbardziej. Natomiast teraz cały czas się podkreśla, bo zawsze było zafascynowanie, że jak ktoś tam ma na serce dobrze działać, to tylko i wyłącznie taki tlenowy wysiłek. Nawet się obawiano bardzo tych siłowych wysiłków. Natomiast teraz musimy wiedzieć, że długość życia i jakość życia wydłuża się też ze sprawnością naszych mięśni. Wręcz już są badania, które pokazują, że ta siła mięśniowa mówi nam o długowieczności i o dobrej kondycji, bo długie życie najlepiej jakby się łączyło nam z dobrą jakością, a nie z inwalidztwem. I wtedy właśnie tak zwany ten wysiłek siłowy oporowy. I oczywiście te osoby, które mogą bardziej intensywnie stosować taki wysiłek, to powinny bardziej intensywne, ale osoby starsze, no wiadomo, że nie będą dźwigać jakichś ciężarów. Tym bardziej, że tu teraz nie chodzi o ciężary, bardziej chodzi o właśnie stosowanie takich chociażby gum do rozciągania, jakichś małych ciężarków. Nawet zadaje się, że butelkę wody można wziąć i podnosić. Jakaś taka zwykła gimnastyka, która nam buduje siłę mięśniową, dostosowane do pompki na ścianie, no bo niektórzy nie zrobią tych pompek na podłodze, czy na przykład takich bardziej intensywnych ćwiczeń, dlatego każda aktywność fizyczna, która buduje nam mięśni, jest zalecana. Każda. Najmniej zalecany jest taki właśnie siedzący tryb życia. Chodzenie po schodach w domu, to jest jakby kluczowe, ponieważ każda aktywność fizyczna jest ważna.
1: W tej chwili większość naszych telefonów ma krokomierz. Przewija się, że to ma być dziennie średnio 10 tysięcy kroków. Ma to swoje uzasadnienie?
0: W jaki sposób ma? Natomiast to też się przewija różnie, bo na przykład dla niektórych osób wystarczy 7 tysięcy kroków. Nawet teraz niektórzy mówią, że 12 tysięcy kroków. To chodzi o zwiększenie po prostu tej wydatkowania energii i również chodzenie to też budowanie mięśni. Wbrew pozorom chodzenie to też jest duża siła mięśniowa, jeżeli chodzi tutaj o biodra, mięśni ud, które są też bardzo ważne, czy tutaj tego pasa biodrowego do stabilizacji, w tym stabilizacji kręgosłupa, co na pewno pan profesor o tym wie, żeby nie było tego słynnego lumbago, bo strasznie uprzykrza życie. Także ma uzasadnienie, żeby po prostu, są to takie raczej wymienniki po to, żeby tą jakąś aktywność zapisać, żeby ludzie mieli jakiś punkt odniesienia. Natomiast jak najwięcej tej aktywności. Przede wszystkim w ostatnich latach, zawsze się mówiło, że dieta, wysiłek fizyczny, ale w ostatnich latach podkreśla się, że bardzo dużo znaczenie ma tak zwany siedzący tryb życia, że nawet taka zwykła, spontaniczna aktywność ruchowa się w ludzkości zmniejszyła, czyli taka związana z pracami domowymi, w ogrodzie, że wszyscy tak naprawdę jeżdżą samochodami, wystarczy się zatrzymać w jakiejś tam na stacji, zjeść, nawet nie wychodzić z samochodu. W praca też jest często przy komputerze i że nawet i tutaj się podkreśla też tą rolę, że bardzo się zmniejszyła właśnie ta aktywność spontaniczna, życiowa, nie związana z typowo z ćwiczeniami fizycznymi. I że to jak na przykład, między innymi jest to te pomiary tych kroków, że jeżeli ktoś więcej chodzi po schodach na przykład, a nie windą, że już będzie miał widoczne większe funkcjonowanie, tą aktywność fizyczną.
1: Pani profesor, dieta, nawet taka rygorystyczna, stosowana, aktywność ruchowa całkiem spora, a BMI i obwód talii nie spada. Co wtedy?
0: I wierzę. Ja wierzę takim pacjentom, bo jeszcze są osoby, które nie wierzą. Natomiast to jest po prostu bardzo zmieniony metabolizm. Zaburzone są, jest to wiele przyczyn. Na pewno można powiedzieć, że nie tylko dieta i wysiłek fizyczny ma rolę w rozwoju otyłości. Ostatnio nawet wykład mówiłam na ten temat. Dlatego, że jest to wieloczynnikowy złożona patogeneza. Każdy nas inny ma mechanizmy regulujące apetyt, sytość. Czyli czasami to nie jest tak zwana silna wola, tylko jedni mają tak rozregulowane te mechanizmy, że nie są w stanie się powstrzymać i należy im uwierzyć. Natomiast tak samo są rozregulowane różne mechanizmy związane z wydatkowaniem energii. Między innymi też to zależy od budowy naszych mięśni. Predyspozycje genetyczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką otyłość niezwiązaną z jakimiś tam mutacjami jednego genu, które odpowiadają za regulację na przykład apetytu, chociażby genu leptyny, ważnego hormonu w tej regulacji apetytu, to jest tak naprawdę przypadłość poligenowa, czyli każdy ma inną konstelację genów i jeżeli się taka konstelacja zdarzy, która bardzo wpływa negatywnie na metabolizm, gdzie jest bardzo duże zaburzenie właśnie procesów regulacyjnych tego apetytu w mózgu, to takie osoby nie są w stanie sobie radzić, ponieważ bardzo mają małe wydatkowanie energii, a jednocześnie też mogą jednak mimo wszystko, jeżeli im się wydaje, że nie dużo jedzą, ale mogą jeść za bardzo właśnie jakościowo przetworzoną żywność. No i jest to ciężko jeszcze zredukować. Ponadto jednak sam wysiłek fizyczny, on pomaga w utrzymaniu redukcji masy ciała, zwiększyć metabolizm. Natomiast jeżeli chodzi o samą wczesną redukcję, to bez zmniejszenia ilości kalorii i jakości jedzenia się to nam nie uda. Jeżeli czasami pacjenci wszystko naraz wprowadzają, raptownie zaczynają, że będą głodówkę stosować, bo gdzieś tam poczytali, że to jest najlepsze i jeszcze taki skrajny wysiłek fizyczny i wtedy to już koniec, ponieważ no, sami sobie przez ten wysiłek fizyczny jeszcze indukują uczucie głodu i nie są w stanie zredukować tej masy ciała. Co do tego dodam jeszcze ciekawego, to programujemy swój metabolizm i odczuwanie głodu i sytości już nawet nie tylko przez geny, tylko poprzez czynniki środowiskowe już od łona matki. Jeżeli dziecko urodzi się bardzo duże, to jest to dzikie dziecko narażone na właśnie ciągłe uczucie głodu. Już taki metabolizm zaprogramowany, żeby ciągle jeść. Nie odczuwa tak sytości. Natomiast jeżeli dziecko urodzi się z niedowagą, to później może to skutkować takim okresem wyrównawczym, bo w łonie matki musiało przetrwać, czyli była jakaś tam wpływ na geny środowiskowe, żeby mógł przetrwać, czyli obniżył strasznie przemiany materii. No a później dostaje, no, nawet czasami chcą wszyscy tak tego dziecko szybko, żeby przybierało na wadze. No to już jest taka dobra droga, żeby się odblokować i też rozwijać później otyłość. Później nawyki żywieniowe, różne jakby ważne życie rodzinne, prawda, jakie są nawyki żywieniowe od wczesnych lat szkolnych, bo to też promuje już później taki rodzaj metabolizmu, pewny rodzaj jedzenia. Co jeszcze ciekawe, nawet właśnie preferencje smakowe są na takich wczesnych etapach już kształtowane. I takie dziecko na przykład, które jest ciągle narażone na takie właśnie wysokie, przetworzone jedzenie, ono będzie w ogóle inaczej odczuwało właśnie uczucie sytości, smaku w stosunku do dzieci, które no, dużo bardziej zdrowo są odżywiane. Także jest wiele skomplikowanych rzeczy, ponadto przyczyny nawet środowiskowe, ekonomiczne, w pewnym momencie społeczne, bo w pewnym momencie ci ludzie są stygmatyzowani, w związku z tym boją się wyjść nawet celem zwiększenia aktywności fizycznej, bo się wstydzą. Często popadają też w depresję, która no, dodatkowo zwiększa to przyrost masy ciała. Jeżeli później jeszcze wymagają leków, to też często to wpływa na to. Także takie osoby właśnie nie chcą iść, często prosić o pomoc, bo się też wstydzą. No niestety wiele czynników wpływa, czyli to nie jest taki jeden model, że tylko właśnie dieta i wysiłek fizyczny.
1: Nie udało się i teraz media ale też i umysły wielu pacjentów w ostatnich latach są zaprzątnięte słynnymi zaszczykami. Nie będziemy może tutaj wymieniać, żeby nie było lokowania produktu.
0: Tak, ale to są po prostu leki oparte, jak ja to mówię do pacjenta często, na naszych ludzkich hormonach jelitowych. Żeby on zrozumiał. My mamy te wszystkie hormony jelitowe, które właśnie też bardzo dużą rolę odgrywają w regulacji apetytu, w metabolizmie, w wydzielaniu insuliny i tak dalej. Ja mówię, no tylko w pewnym momencie one nie działają. W pewnym momencie rozwoju już otyłości jest jakaś oporność się wytwarza z różnych przyczyn. Nie będziemy teraz naukowo tak dyskutować. No i co zrobiono? Zmodyfikowano cząsteczkę tych hormonów ludzkich i one działają. Czyli one na przykład pozytywnie wpływają na wydzielanie insuliny. One pozytywnie wpływają na regulację łaknienia w ośrodkowym układzie nerwowym. Tak naprawdę te leki inkretynowe, o których mówimy w zastrzykach, czyli oparte na tak naprawdę dwóch hormonach jelitowych, GLP-1 i GIP. Chociaż już za chwilę będą już leki oparte nawet na trzech hormonach, to one nam po prostu pomagają to wszystko regulować, żebyśmy mogli już nie mieć ciągłego uczucia głodu czy braku uczucia sytości, bo tak wielu osób jest. Natomiast ja cały czas powtarzam pacjentom, bo są oczywiście pacjenci, którzy mi różnymi sposobami, już nie będziemy wnikać, dostają te leki albo sobie aplikują. Natomiast i często sami to samo leczenie powoduje, że ci pacjenci i tak nie są skutecznie leczeni, bo oni przy tym nie zmieniają po prostu nawyków żywieniowych. Jeżeli nawet będzie się jadło mało, ale bardzo wysokokalorycznie, to tutaj nie będzie efektów długoterminowych. A tu jest sztuka zredukować masę ciała i ją utrzymać. I często nawet jak ktoś już ma tą, można powiedzieć, ten lepszy metabolizm, bo tak naprawdę miał zawsze dobry, ale w pewnym momencie przesiadł się na samochód, zaczął więcej bezkarnie jeść. I to są osoby, które bardzo mogą sobie same nawet dietą i wysiłkiem fizycznym pomóc. Ale są też takie i wtedy im wystarczy po prostu ta silna wola, bo jeszcze mają dosyć, można powiedzieć, dobrze działające mechanizmy. I oni zredukują masę ciała, tylko problem się czasami pojawia i to już pokazuje nam po 3 miesiącach, po 6, u bardziej wytrwałych, gdzie te wszystkie, ten mózg, który chce energii, a tak indukuje taką po prostu, bo zapamiętał ten starszy ten statut energetyczny, chce na siłę zwiększyć przyjmowanie pokarmu. Indukuje takie uczucie głodu, że najgorzej przejść tą restrykcję. No i w przypadku osób, które ogólnie mają zaburzony metabolizm i od wieku, to bardzo charakterystyczne jest w wywiadzie, ja zawsze miałam problem z otyłością. Moja cała rodzina ma ten problem. Od dziecka to już to jest osoba, która ma bardzo zły po prostu takie fenotyp otyłości. I, no i niestety takie osoby muszą tą farmakologię wprowadzić, ale oczywiście na takich zasadach zdroworozsądkowych, że zmieniają jakość życia w znaczeniu aktywność fizyczną. Oczywiście dostosowaną do swoich możliwości, ale musi być ta aktywność fizyczna. Mniej spoczynkowego życia. Właśnie ten najlepiej się sprawdza, przynajmniej to, co ja stosuję, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, a dużo doświadczenia mam, to ta dieta z niskim indeksem glikemicznym, z ograniczeniem bardzo właśnie ciężkostrawnych potraw. Jeżeli to zmieniają, to są naprawdę super efekty. No i w pewnym momencie pacjent przychodzi, to ile on to musi brać? Czy całe życie, czy tylko trochę? A ja wtedy odpowiadam, jeżeli pan całe życie miał otyłość, to leczenie takie musi być długoterminowe. Nie możemy zrobić raptownego zmniejszenia leku i odstawienia, bo będziemy mieli efekt jojo. Czy to oznacza, że całe życie będzie pan musiał brać? U niektórych osób dawka taka mała, stabilizacyjna, to jak każda choroba. Każda choroba wymaga leków. Oczywiście, że będzie skazana, ale jest dużo osób, które w odpowiednim momencie dobrze zareagowały i po dłuższym leczeniu, ale takim właśnie dłuższym, kiedy nie ma takich raptownych skoków tutaj odstawiania leku, zmieniania diety, bo to się zawsze skończy, tak jak każda głodówka efektem jojo, nie muszą stosować tych leków. Także uważam, że te leki dają dużo możliwości, tylko powinny być mądrze stosowane pod nadzorem lekarza. Przy okazji zmiana oczywiście stylu życia i tu właśnie ta dieta, aktywność fizyczna, ale tak mówię, też te zachowania takie właśnie zwiększenie spontanicznej aktywności życiowej.
1: Czy
2: takie powikłania, które się, no, według mnie to są powikłania, pojawiają się doniesienia o tym, że oprócz tłuszczu to te zastrzyki zjadają mięśnie. Prawda to czy mit?
0: Moim zdaniem to jest mit. Oczywiście w jakiś sposób mogą zjadać mięśnie, to znaczeniu każda redukcja masy ciała, nawet bez leków, taka duża, większa w krótkim czasie, będzie skutkowała zmniejszeniem masy mięśniowej, bo po prostu wszystko się redukuje. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś weźmie lek i tylko myśli, że całkowicie zahamuje apetyt, nic nie będzie jadł, będzie chudł, jeszcze jest na przykład już w takim wieku, bym powiedziała, starszym, to taka osoba będzie traciła nadmiernie te mięśnie, ale tak jak wszystko, tak jakby i bez leków trafiła, jak każda jakby się choroba jakaś przydarzy, prawda, gdzie dochodzi do redukcji masy ciała, to w całości organizm traci. Dlatego u tych osób szczególnie trzeba to stopniowo robić, od małych dawek zaczynać, cały czas motywować pacjenta zmiany sposobu życia. No i oczywiście zachęcać do diety z wyższymi ilościami białka i ćwiczenia po prostu oporowe, zwiększające siłę mięśniową. I wtedy te leczenie absolutnie nie ma żadnych powikłań, by wręcz powiedziała, że no jednak wszystkie badania pokazują tu duże kliniczne evidence-based medicine, że te leki no zmniejszają przede wszystkim ryzyko sercowo-naczyniowe, właśnie rozumiane jako właśnie występowanie zawałów, czy udarów mózgu, czy chociażby właśnie miażdżycy tętnic odwodowych, z czym też mamy ogromny problem, prawda, która się często kończy amputacją. Także to są na pewno leki, tylko muszą być mądrze stosowane. I bo niektóre osoby chyba to odbierają jakąś taką drogę do... nie rozumieją problemu do końca, albo po prostu nie trafili na odpowiednią edukację, albo właśnie takie uprawiają samoleczenie, że nie rozumieją tego, że po prostu to musi być już takie stałe zmiana stylu życia i stopniowe, że tego wszystkiego, to nie wszystko narastało w ciągu dwóch dni, tylko ileś lat i nie można sobie fundować właśnie takiego rodzaju terapii krótkoterminowych. Często też niektórzy uważają, że tylko lek sam wszystko robi. A ja mówię, no dobrze, no jak zahamuje apetyt, ale jak pan będzie bardzo kolorycznie jadł, czy pani, to nie mówię tylko na panów, ale i panie, no to wtedy, no to też nie musi być skuteczne. Ja się nawet czasami śmieję, że niektórzy są tak zdolni, że mogą nawet zajeść lek, bo jak cały czas stymulują mózg jednak tymi złymi nawykami, tym słodkim, to mózg jest bardzo sprytny, inteligentny. On szybko szuka sobie właśnie tego dobrostanu, takiego sytuacji, żeby on myśli tylko o tym, jak ja tak zawsze żartuję do pacjentów, żeby sobie energię zabezpieczyć. I on wszystko zrobi. On ominie nawet działanie już leków. Także bez zmiany jakości jedzenia długotrwale te leki też nie muszą działać. No i też znane jest takie powiedzenie właśnie też, że skóra jest wisa. No i też się zawsze nad tym zastanawiam, skąd te pomysły, skoro no jeżeli każda dieta, jak jest, że już to skóra jest bardziej zwiotczała z wiekiem, no będzie skutkowała w jakiś sposób no takim właśnie, takim wizusem, takiej twarzy chudzonej. No dlatego to też pokazuje, że to jest za szybko ta redukcja masy ciała.
1: Kto jest bardziej, no, pilnuje się, kiedyś było takie powiedzenie, że panie się cały czas odchudzają. W terapiach choroby otyłościowej panowie są bardziej zdyscyplinowani, czy panie?
0: Panie bardziej chcą redukować masę ciała, zgłaszają się i wszystko robią. Czasami nawet tak trochę już tam za skrajnie czasami podchodzą do tego. Natomiast panowie no, nie zgłaszają się do lekarzy. Czasami mamy właśnie osoby, które w ogóle mają jakieś, ja się śmieję, że mężczyźni mają jakąś taką inną percepcję wszystkiego. Że wszystko tam schorowany, a on się dobrze czuje, a schorowany totalnie. A kobieta czasami no, ma niewielki wzrost TSH i już jest bardzo chora, także taka trochę jest inna percepcja. Natomiast mężczyźni mają to tak ciekawe, to najmniej u swoich pacjentów to obserwuję, że jak mężczyźni się tak uświadomi konkretnie, z czym to się łączy, co trzeba zrobić, ale i tak prosto się wytłumaczy tą dietę, nie jakoś tam, że tutaj trzeba mąkę, nie wiem, ryżową i tam dalej, tylko po prostu nie jedz pan takiego chleba i takiego, tego i tego, to oni się fajnie mobilizują. Bardzo się dobrze mobilizują. Tylko właśnie no, muszą tutaj takie mieć bardziej przeświadczenie, z czym się to wiąże.
1: Pani profesor, pewnie tak jak coraz więcej ważymy, tak pewnie byśmy jeszcze rozmawiali długo na temat diety, na temat aktywności ruchowej, też i nowych pomysłów na leczenie choroby otyłościowej. Naszą audycję czas kończyć i czas na spacer.
0: Dokładnie, czas na spacer.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moimi Państwa gościem była pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. Słuchali Państwo audycję Dieta kontra Zastrzyk w cyklu Pytanie do specjalisty. Ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję bardzo wszystkim i życzę miłego wieczoru z aktywnością fizyczną i z dobrą kolacją o dobrej jakości.
1: Dziękujemy Pani profesor.
3: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora była pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 3 września i 21 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Cerkiew wspomina dziś apostoła Tadeusza, męczennicę Wassę i jej dzieci oraz świętego Abrahama Smoleńskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o studenckim spływie kajakowym oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Odrynek. Zapraszamy na 5. studencki spływ kajakowy, który odbędzie się 12 września. Uczestnicy wspólnie przepłyną malowniczą trasę z Supraśla do Wasilkowa. W programie m.in. Boska Liturgia i Molebiń, spływ kajakowy, a także ognisko i wspólne podsumowanie wydarzenia. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci oraz młodzież pracująca do 30 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz formularz zapisów znajdą Państwo na stronie bmpdbg.pl. Zapraszamy do udziału. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku organizuje 15 września pielgrzymkę autokarową do Odrynek. Pielgrzymka odbędzie się z okazji Dnia Pamięci Świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich, patronów Skitu. W programie przewidziano świętą liturgię oraz procesję. Wyjazd z Białegostoku zaplanowano na godzinę 7:30, a powrót około godziny 14:30. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 oraz 503 130 337.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak wygląda powrót kobiety do cerkwi po porodzie i czy może ona uczestniczyć w chrzcie własnego dziecka?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
3: Fajne pytanie. Zacznę od końca. Oczywiście, że może. Więcej tego ja uważam, że musi, no bo to jej święto, ona jest takim, no można powiedzieć, głównym bohaterem tego zdarzenia żyznionowego człowieka i tym bardziej, że u nas jeszcze chrzest jest połączony z takim w ogóle obchodzeniem przybycia nowego człowieka na ten świat, także jak najbardziej kobieta ma.
1: Ale są różne tradycje,
3: musi
1: prawda?
3: Uczestniczyć w tym sakramencie. Są różne tradycje w Polsce też, ale to jest związane jeszcze z naszą historią, bo często były chrzciny na drugi, trzeci dzień, jak czytasz na przykład księgi metrykalne tam XIX wieku, bo dziecko często szybko umierało.
1: Tak.
3: I dlatego ten chrzest często odbywał się na drugi, na trzeci dzień w ciągu tygodnia. I oczywiście, jak trzeba było 2, 3, 5 kilometrów jechać do swojej parafii jakimś wózem, jeszcze zimą, to kobieta no, po prostu nie dała rady. Także najczęściej był tam ojciec i rodzice chrześni. Ogólnie chrzest tak nie był uroczliwie obchodzony jak dzisiaj, bo to naprawdę było bardzo na bieżące i szybko. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. Inne środki medyczne i inne rzeczy, co ułatwia przybycie matki na chrzest swego dziecka. Jakby przeciwwskazań cerkiewnych nie ma. Jedna tylko, że zwykle jest tak, że kobieta po porodzie wchodzi do cerkwi po czytaniu specjalnej modlitwy, która jest związana z podziękowaniem Bogu za urodzone dziecko. I z prośbą z modlitwy też zwykle nad dzieckiem też i z prośbą pozbawić od wszelkiego grzechu.
1: Czyli to jest tak zwane
3: do wody,
1: co mówimy, albo obrzęd 40 dnia.
3: Tak, ale często chrzty odbywają się po pierwsze nie w cerkwi, a w szczelnicach. W szczelnicy nie ma żadnego jakby zakazu wejścia kobiety. To z jednej strony. Tak na przykład w mojej parafii, bo chrzcielnica znajduje się nie w cerkwi, a pod dzwonnicą z jednej strony. A z drugiej strony nie ma żadnego problemu przeczytać te modlitwy nad kobietą przed chrztem. Ogólnie te modlitwy muszą być czytane przed chrztem, bo oni modlitwy 40 dnia w naszej tradycji i oni jakby w trebniku, w Ewchologionie znajdują się przed sakramentem chrztu. Także można przeczytać te modlitwy nad dzieckiem, nad matką przed chrztem, a do wody już po chrztu, tylko czytając krótkie takie zdania ze Pisma Świętego.
1: To jeszcze może takie pomocnicze jedno pytanie. Kiedy powinno się chrzcić dziecko? W jakim okresie?
3: No zwykle na dzień dzisiejszy chrzcimy je po 40 dniu, gdzieś tam no, w ciągu 40, 45, 50.
1: Można po paru miesiącach czy po paru latach?
3: Można po paru miesiącach, po paru latach nie zalecam. Chociaż takie rzeczy zdarzają się w praktyce pasterskiej. Ale nie jest to zalecane.
1: Nie powinno się tego odkładać.
3: Tak. W wypadkach, kiedy dziecku coś grozi, to ten chrzest może odbyć się w każdej dowolnej chwili, w nocy, w dzień, wtedy, kiedy to jest potrzebne.
1: Oczywiście. No są takie przypadki w szpitalu na przykład,
3: Tak. To raczej szpitale dotyczy. Nawet są takie przypadki, kiedy rodzic już wie, że coś się może zdarzyć i nawet zaprasza kapłana do momentu porodu, bo są na przykład wypadki, kiedy jakby poród ten wcześniejszy w związku z czymś. Także i to też moim zdaniem jest normalną praktyką.

0: W dniach 4-5 września w ośrodku Białowieża odbędzie się spotkanie pod tytułem Podlaskie Tradycje Bez Granic. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. To wyjątkowa okazja, aby spotkać się, poznać lokalne tradycje i wspólnie odkrywać bogactwo dziedzictwa kulturowego Podlasia. Na spotkanie zaprasza Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Białowieża oraz doradca marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.
1: Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Aleksandra Wasyluka, prezesa Stowarzyszenia Białowieża, a także doradcę marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława wieki.
1: Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o Stowarzyszeniu Białowieża, a ośrodku, który jest w Białowieży. O tym kilkakrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Ten ośrodek jest remontowany. Na jakim etapie są obecnie prace i co ogólnie dzieje się w Białowieży, bo dzieje się sporo?
2: Tak, remont idzie troszeczkę wolniej niż byśmy tego chcieli, ale to też wynika z faktu, że złożyliśmy duży wniosek na fundusze europejskie. Rozstrzygnięcie miało być w sierpniu, więc tak prace planowaliśmy, żeby duże prace ruszyły właśnie zaraz po rozstrzygnięciu, bo liczymy, że nam się uda dostać te dotacje. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie, ale decyzja została przesunięta na grudzień, więc te prace, które mieliśmy zrobić do sierpnia, realizujemy teraz troszeczkę wolniej. Ale tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że stoimy w miejscu, cały czas coś tam robimy, szczególnie przygotowujemy stary budynek tak, żeby już w tym roku był całorocznym budynkiem, ten budynek od ulicy. Przygotowujemy też teren ośrodka, chcemy wyrównać, zrobić lepsze dojście do rzeczki. Ale przede wszystkim oprócz tego, że trwa remont, to też myślimy o tym, żeby w tym ośrodku coś się działo, żeby on funkcjonował. Od samego początku, jak podpisaliśmy umowę dzierżawy z Bractwem, prowadzimy tam różnego rodzaju działania i udostępniamy go dla różnych też organizacji. W tym roku po raz pierwszy w ramach festiwalu w Hajnówce chór z Mołdawii nocował w naszym ośrodku. Potem było spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej, taki obóz roboczy, co roku robimy już go. Było też spotkanie liderów, ludzi, którzy działają w cerkwi na Boże Ciało, w trakcie którego tak tradycyjnie też chcemy się spotykać i rozmawiać, wymieniać swoimi doświadczeniami, mówić, wspólnie planować różnego rodzaju działania. A teraz z funduszy Ministerstwa Rolnictwa planujemy na 4-5 września warsztaty międzypokoleniowe, takie warsztaty z tradycji lokalnych, kulinarnych i również takich rękodzielniczych, więc wszystkich serdecznie słuchaczy Radia Ortodoksja zapraszamy, bo tak naprawdę te warsztaty to też jest taki pomysł na coroczne zakończenie wakacji. Chcemy co roku robić takie spotkanie. W tym roku dzięki tym funduszom są to bardziej warsztaty, ale to też jest okazja do tego właśnie, żeby przyjechać do ośrodka, zobaczyć na jakim etapie jest. Może też zechcieć w jakiś sposób włączyć się w nasze prace, w prace remontowe lub prace związane z różną formą działalności. Zapomniałem też powiedzieć, że w trakcie wakacji, w trakcie święta na Przemienienia Pańskiego był też obóz diecezji wrocławsko-szczecińskiej po raz pierwszy, taki szkoleniowo-wypoczynkowy, więc główny cel naszej działalności, rozwój szkolenia, to też już się powoli odbywa. Cieszymy się, że się to odbyło. Mamy plany, żeby ten obóz kontynuować w kolejnych latach.
1: Czyli już jest to takie miejsce, do którego można przyjechać, można w nim przenocować, można przyjąć również grupę młodzieży.
2: Tak, to znaczy głównie na razie tylko grupy. Nie jest tak, że indywidualnie można przyjechać, bo ośrodek nie jest jeszcze prowadzony. To są raczej zorganizowane wyjazdy, ale jeżeli parafia jakaś by chciała przyjechać, chór, może właśnie przyjechać razem z nami, popracować, później zrobić ognisko, trochę się zintegrować, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo ja cały czas podkreślam, że ośrodek to nie jest budynek, to są ludzie, którzy go będą tworzyli i my jesteśmy bardzo, bardzo otwarci, bardzo liczymy nawet, bardziej nawet niż na fundusze, na to, że ludzie będą chcieli razem z nami tworzyć ten ośrodek, tworzyć społeczność wokół niego.
1: Tak jak powiedzieliśmy, w najbliższy weekend będą warsztaty. Do kogo jest to dokładnie skierowane? Czy mogą przyjechać chociażby rodziny z dziećmi?
2: Tak jak powiedziałem, to są warsztaty międzypokoleniowe, więc przede wszystkim liczymy na to, że to będą rodziny. Liczymy na to, że osoby albo młodzież zachęci rodziców, albo rodzice zachęcą młodzież do tego, żeby przyjechać, żeby się wspólnie spotkać, żeby między innymi też poznać się z innymi osobami, które są zainteresowane tym tematem. W trakcie tego spotkania będziemy robili warsztaty z tkactwa, będą warsztaty garncarskie, będzie możliwość też warsztatów kulinarnych. Mamy takie dwa bloki tematyczne. Jeden blok będzie poświęcony produktom z ziemniaka, a drugi daniom związanym z kalendarzem cerkiewnym. To są takie nasze plany. Chcemy też zrobić etnobiologiczny taki spacer po Białowieży. Pani Iwona Zienkiewicz, która z nami współpracuje, sama zaproponowała taką atrakcję dodatkową. Jarek Harkiewicz pokaże zdjęcia związane z projektami Kolory Prawosławia. Także wiele, wiele rzeczy się dzieje. Przede wszystkim też będzie ognisko, będzie Doroteusz Fionik ze swoim zespołem. Troszeczkę będziemy mogli spróbować się nauczyć tradycyjnych tańców i wspólnie pośpiewać. Bo tak jak podkreślam, głównym celem oprócz programu jest to, żebyśmy się wspólnie spotkali, zobaczyli, co robimy, ale też te spotkania pozwalają nam zrozumieć lepiej, w którą stronę, jak powinien ośrodek się rozwijać, czego nam brakuje, co chcemy robić, więc to jest bardzo ważne, żeby na tym etapie początkowym w tym projekcie uczestniczyć, bo on będzie później w przyszłości bardziej służył naszej cerkwi.
1: Czy trzeba się zapisać, żeby wziąć udział w tym spotkaniu, w tych warsztatach? Jak to wygląda technicznie?
2: Nie ma konieczności zapisów, ale my prosimy wszystkich. Stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku, na stronie Ośrodka Białowieża. Jeżeli ktoś jeszcze nie polajkował, nie polubił naszego profilu, zachęcamy do tego, żeby go odwiedzić, bo tam zawsze piszemy o tym, co robimy. Jest też wydarzenie związane właśnie z tymi warsztatami. Jest tam też link do formularza, w którym prosimy, żeby ludzie nam zapisali, kiedy będą mogli przyjechać, bo chcemy wiedzieć też, ile osób, w jakie dni będzie, bo można być przez całe warsztaty, można przyjechać tylko na wybrany moment, na chwilę. Jesteśmy bardzo elastyczni, ale żeby lepiej się przygotować, żeby lepszy program przygotować, zależy nam też na takiej odpowiedzi. Te osoby, które się zarejestrują, też dostaną później już bardziej szczegółowy program, będą też być może zapraszane w przyszłości. Jeżeli też ktoś nie używa Facebooka, a potrzebuje, żeby dostać informacje, to wystarczy napisać do nas na adres kontakt@ośrodekbialowieża.pl. Lub wejść właśnie na stronę i też na stronie będzie informacja o formularzu i o miejscu, gdzie można się do nas zgłosić. Ale tak jak powiedziałem, można będzie nawet spontanicznie w ostatniej chwili wsiąść w samochód i przyjechać, czy to w piątek wieczorem, czy w sobotę, bo przez te dwa dni jesteśmy do dyspozycji. Nie tylko te dwa dni, bo tak naprawdę wiele weekendów, wiele innych momentów też jesteśmy otwarci cały czas na tej właśnie stronie facebookowej głównie. Piszemy, kiedy jedziemy i zapraszamy. Poza tym, jeżeli ktoś chce przyjechać w innym terminie, to też jesteśmy na tyle elastyczni, że potrafimy zmodyfikować swoje plany i postarać się być, bo na każdej osobie, która chciałaby się włączyć, nam zależy. Nie muszą to być duże grupy, mogą być to też indywidualne osoby, rodziny, czy kilka osób, kilku znajomych.
1: Ile czasu działa już Stowarzyszenie Białowieża?
2: Już jesteśmy zarejestrowani 3 lata.
1: 3 lata. W tym czasie dużo się wydarzyło. Tutaj padało często słowo Facebook, internet. W internecie jest wiele filmików dotyczących działalności i tych zmian, które nastąpiły, tego, co się działo. Co było w przeciągu tych 3 lat takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o remont tego ośrodka?
2: Największym wyzwaniem to było przede wszystkim określenie, jaki ten ośrodek ma być, bo pierwszy plan to był jeden duży budynek, te dwa istniejące do rozbiórki, bo to nie jest to, co chcemy. Projekt na 20-30 milionów złotych chcieliśmy pisać i tu tak naprawdę zrezygnowaliśmy z tego projektu nie tylko ze względu na to, że takie fundusze jest pewnie dużo trudniej uzyskać, ale de facto doszliśmy do wniosku, że on by zaburzył przestrzeń, bo te miejsce, w którym się znajduje ośrodek Białowieży, na skraju puszczy, ma swój unikalny charakter. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, którzy są w tym miejscu, bardzo dobrze się w nim czują i wiele osób, patrząc na ten projekt, mówiło: nie chcemy czegoś takiego, nie chcemy dużego budynku, kolejnej żubrówki czy innego dużego ośrodka. I potem powstał drugi projekt, a na końcu teraz pracujemy z panem profesorem Uścinowiczem i studentami architektury nad kolejną wersją projektu, która będzie wykorzystywała potencjał tych dwóch istniejących budynków i dostawiony, mamy zamiar w przyszłości dostawić trzeci podobny budynek, żeby to było coś w rodzaju takiego hutoru, miejsca spotkań, mieszkań z przestrzenią właśnie do dyskusji, wymiany, miejscem na ognisko, miejscem na sport, zabawę, gry. Mamy nadzieję, że nawet jakieś imprezy okolicznościowe, chrzciny, wesela w przyszłości będą mogły być organizowane, bo to jest idealna przestrzeń, idealne miejsce. Wystawy fotograficzne, warsztaty, wiele, wiele rzeczy jest przed nami i to, co powiedziałem, nie tylko nasze projekty były wyzwaniem, ale też zaangażowanie osób. Bałem się bardzo, że trudno będzie znaleźć osoby, które będą chciały nam pomagać, a co chwilę pojawiają się nowe osoby. Ktoś zobaczył, że czyścimy ściany, firma piaskująca przyjechała, wszystko za darmo nam zrobiła. Ostatnio wykonawca schodów na święcie w Dubinach podszedł do mnie i powiedział, że chce nam pomóc. Przyjechał, oferuje swoją pomoc. To jest największa wartość, że nawet my sami nie doceniamy, jak wiele w naszej cerkwi jest ludzi zaangażowanych, jak wiele jest możliwości do tego, żeby coś wspólnie robić, a też między sobą się poznawać, a też w przyszłości nawzajem pomagać, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Często tak jest w tym studiu, kiedy rozmawiamy o różnych takich większych inwestycjach, to właśnie i duchowni i osoby zaangażowane w to mówią, że zawsze jak się rozpoczyna, to jest taka perspektywa niepewności, a później Bóg pomaga z różnych stron. Ja też bardzo się tego obawiałem, kiedy rozmawialiśmy na początku w ogóle o tym, o otwarciu tego Stowarzyszenia Białowieża i też myślałem, że głównie skupią się tam osoby młodsze, natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że bardzo dużo osób nieco starszych angażuje się w ogóle w te prace remontowe. Nie wiem, może to kwestia sentymentu też do tego miejsca.
2: Sentymentu, ale nie tylko, bo przyjechali do nas też osoby, które już są długo na emeryturze i bardzo, bardzo duży wkład wnoszą, ciężko pracując, fizycznie czasem ciężej niż ta młodzież, która ma teoretycznie więcej sił i możliwości. I to są osoby, które nigdy nie były wcześniej związane z bractwem, chodzą oczywiście w pielgrzymkach, są zaangażowane w życie cerkiewne, ale mają też czasem więcej czasu. Może to jest jakby taka różnica, że młodzież żyje bardzo intensywnie, starsze osoby może czasem mogą łatwiej wygospodarować ten czas. Ale tak jak powiedziałem, to co mnie właśnie między innymi cieszy, to rzeczywiście to nie jest tylko frazes, że to jest miejsce międzypokoleniowe. Od samego początku są tam spotkania, które angażują czasem tylko poszczególne grupy wiekowe, ale bardzo często jest tak, że młodzi ze starymi się spotykają i bardzo dobrze ze sobą współpracują, rozumieją się, bo przy pracy jest to o wiele prościej niż jeżeli tylko się spotykamy, żeby podyskutować. Jeżeli coś wspólnie razem robimy, to jest to świetna sprawa. Jest jeszcze kilka pomysłów. Ja widzę, że tutaj na przykład się tworzy grupa singli prawosławnych. Uważam, że przyjechanie, wspólna praca w ośrodku w Białowieży to jest idealny wariant do tego, żeby ludzie mogli się poznać bez takiego jakiegoś dodatkowego stresu, że muszą się poznawać. Po prostu przy wspólnej pracy jest to o wiele prostsze i o wiele łatwiej też poznać charaktery osób.
1: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym zbliżającym się spotkaniu w Białowieży. Prosimy jeszcze raz o przedstawienie najważniejszych szczegółów, kiedy, gdzie, o której godzinie i co się będzie działo.
2: Nasze warsztaty rozpoczynamy w piątek, 4 września, już od godziny 12-11 czekamy na wszystkie osoby. Tak jak powiedziałem, jest taki formularz, w którym można napisać, kiedy i na ile można przyjechać. Cały dzień mamy właśnie piątek warsztaty, wieczorem jest ognisko wspólne, sobota jest kontynuacją tego do wieczerni i na wieczernie też fajnie pojechać do cerkwi świętego Mikołaja w Białowieży, w niej uczestniczyć. Można przyjechać bez zapisywania się, ale my bardzo prosimy o jakikolwiek kontakt i informację, że się wybieracie do nas. Wtedy będziemy wiedzieli więcej, ile osób i w jaki sposób się przygotować.
1: Wtedy na własne oczy będzie można zobaczyć postępy prac przy ośrodku w Białowieży. Będzie to dobry czas też na integrację, na podsumowanie tego, co udało się zrealizować i też myślę, że na kolejne plany na przyszłość, na to, żeby, tak jak tu zostało powiedziane, pewne rzeczy ewoluują i warto o nich rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Białowieża, a także doradca marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Dziękuję bardzo i życzę, żeby spotkanie się udało.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Sława Jezusu Chrystusowi.

Za nami rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem, prezesem Stowarzyszenia Białowieża oraz doradcą marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Rozmawialiśmy o spotkaniu Podlaskie Tradycje Bez Granic oraz o przygotowaniach w jego ramach, warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.